To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

0: Melo. Melo. Radio.
1: Pani, ale w myślach mam tylko ciebie. Czy mi nie zabraknie odwagi, żeby ci w końcu to powiedzieć?

Wraca do nas na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
0: Po reklamie.

pamiętajcie o trwających utrudnieniach na Zakopiance w Libertowie. Do dyspozycji kierowców są tylko 3 pasy, 2 w kierunku Myślenic i 1 w kierunku Krakowa. Wyznaczono objazdy od węzła Mogilany oraz od węzła Gaj. Prace na Zakopiance mają potrwać aż do grudnia tego roku.

Zbyt fajna środa się szykuje dzisiaj, żeby zaspać. To już w pół do siódmej. Wstaliście czy właśnie wstajecie? Bo my już podkręcamy tempo. Macie telefon pod ręką? Tak się pytam, bo za chwilę wodoodporna torba będzie do zgarnięcia. Przyda się na pewno. Waldek Darłak. Siemanko, dzień dobry, hej.

The Waterfall z James Hype i Sam Harper w Melo Radio. Podkręcamy tempo, a wy dajcie znaka, że jesteście już obudzeni, już na nogach, że już środę, no właśnie, odpowiednio rozpoczęliście. 321-321-777. Słuchajcie, mam coś, co może już za chwilę być wasze, coś, co wam się na pewno przyda. Wodoodporna torba Melo Radia, taka nasza, może być taka wasza. Dzwońcie już teraz. 321-321-777. Wodoodporna torba do zgarnięcia dla was. 321-321-777. Mam też trzy szoty.

0: Tabii abi ya. Fly High Melo Radio. Tak podkręcamy tempo dzisiaj rano. W środę za 16 minut będzie 7. A co ty robisz, Michał, o tej porze?
1: Jestem w trasie, jestem kierowcą i teraz jadę z pacjentami na dializę.
0: Dobra, okej, Michał, słuchaj, słyszałem, że po urlopie też jesteś i jeszcze w dodatku przed jakimś fajnym wyjazdem. To dużo się dzieje pozytywnego u ciebie?
1: No, ostatnie dni spędziłem z dziećmi nad morzem, odpoczęliśmy, poszliśmy, a w najbliższym czasie wyjeżdżamy na kolejny wyjazd na termę, troszeczkę się zrelaksować.
0: No dobra, to trzymam kciuki, bo pogoda ma być podobno całkiem okej. I do tego mam dla ciebie jeszcze... Trzy szoty w Melo. I teraz, Michał, to się skup, bo uwaga. Do pływania to materac czy koło?
1: Materac.
0: Zimny czy gorący prysznic?
1: Zimny.
0: No to teraz uwaga. Wolisz do drugiej połówki mówić kotku czy tygrysku?
1: Oj, słucha, kotku.
0: Zweryfikowane. Słuchaj, Michał, dla ciebie wodoodporna torba przyda się z tego, co słyszę nieźle na tych termach, na tych wakacyjnych jeszcze wyjazdach też na pewno. Niech ci służy. Pakujemy i wysyłamy taką wodoodporną torbę. Melo Radia do ciebie. Trzy szoty w Melo.

0: Overdrive, Offenbach w Melo Radio. Podkręcamy tempo, zapowiada się środa wysokich lotów. Już za chwilę newsy. O czym będzie?
1: Będzie między innymi o tym, że 24 godziny i 24 minuty można lecieć na jednym locie. I to tak z Australii do Francji. O, w jednym locie.
0: No to jednym rzutem już za chwilę, ale Farben w Melo, Body Talk, tak wam zagramy. Te inni będą jeszcze gadać, bo tak podkręcamy tempo w Melo Radio dzisiaj. Za 6 minut, 7.
2: Reklama. Nieważne, czy masz duży, czy mały interes. W Jaskon dobrze wiemy, że każdy biznes potrzebuje solidnej ochrony. U nas znajdziesz wszystko. Od rękawic ochronnych i masek po odzież roboczą oraz obuwie, które wytrzyma nawet najcięższą robotę. Postaw na 30 lat doświadczenia i najlepsze marki w ofercie. 3M, Planam, Honeywell, Ardon, Atlas, CXS i PPO. Tylko z Jaskon twój interes będzie zawsze dobrze zabezpieczony. Jaskon. Konin Gajowa 3A. www.jaskon.pl.
3: Jazda! Jazda! Lewo? Jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe. Kursy na wózki widłowe HDS. Turbo Promocje. Turbo Szkoleniowcy. Turbo Szkoła Jazdy. Konin Poznańska 47. 500 076 890.
2: Innowacyjne systemy grzewcze i chłodnicze od ArtDom. Pompy ciepła, klimatyzacja, rekuperacja, fotowoltaika. Atrakcyjne warunki współpracy i spokój na lata. Wybierz ArtDom i sprawdź naszą ofertę. Jesteśmy liderem montażu pomp ciepła Panasonic w Polsce. www.artdomservice.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 zł za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy mg kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Najlepsza przyjaciółka kobiety? Biżuteria. Zapraszamy do najstarszego w Koninie sklepu jubilerskiego Goldkram. Od 50 lat oferujemy Państwu najwyższej jakości biżuterię i wyroby jubilerskie z własnej pracowni oraz realizujemy projekty indywidualne także z kruszców powierzonych. Naprawiamy i odświeżamy biżuterię, oprawiamy kamienie oraz skupujemy złom złota. Oferujemy szeroki wybór klasycznych obrączek, stylowych upominków oraz platerów. Goldkram, Stary Konin, ulica Kramowa 5. Facebook goldkram.pl.
7: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
8: No i co, Barbara, co?
7: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert.
10: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
11: Salon Vox w Koninie zaprasza. Ponad 1000 metrów kwadratowych ekspozycji mebli, drzwi i podłóg. Znajdziesz tu wszystko, czego potrzebujesz do swojego wymarzonego wnętrza. Meble, drzwi i podłogi, wszystko w jednym miejscu. Zmierzymy, przywieziemy, zamontujemy. A może chcesz zobaczyć wcześniej swoje urządzone wnętrze? Zrób projekt w aplikacji VoxBox. Załóż u nas okulary VR i wejdź do swojego nowego domu. Vox Konin, ulica Spółdzielców 6. Zapraszamy.
12: Po reklamie. Melo Radio Konin. Słuchaj na 99,6 FM. Pogoda.
1: Dziś
13: Dziś termometry wskażą 23 stopnie na Mazurach, 25 nad morzem, a 26 w centrum. Na południu będzie 27, a na zachodzie Polski nawet 29. Jutro temperatura miejscami przekroczy 30 stopni. A dzisiaj spodziewajcie się dużo słońca, tylko na północnym wschodzie zachmurzenie okresami będzie duże. Tam możliwe są słabe, przelotne opady deszczu.
0: To już prawie siódma. Teraz newsy Meloradia i Ula Myszkinis.
14: W wakacje rośnie liczba nieodwołanych wizyt lekarskich. To wydłuża kolejki. Jak mówi dr Marta Frejowska-Reniecka, pacjenci nie pojawiają się nawet na zaplanowanych zabiegach.
15: Mimo że dzień wcześniej dostają SMS-em powiadomienie, przypomnienie o wizycie.
14: Bez wymówek, jeden telefon i ktoś inny może skorzystać z pomocy lekarzy. A propos lekarzy, kierunki lekarskie biją w tym roku rekrutacyjne rekordy. Jak czytamy w dzisiejszej Gazecie Wyborczej, o jedno miejsce na medycynie na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym walczy średnio 17 osób, a w Białymstoku ponad 23. A ponad 3,5 miliona ludzi śledziło na żywo w internecie testowy lot zmodyfikowanego Airbusa australijskich linii Qantas z Melbourne do francuskiej Toulouse. Ten lot trwał 24 godziny i 24 minuty. To najdłuższe komercyjne połączenie pasażerskie na świecie.
16: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: A my też razem z wami na żywo dzisiaj od samego rana śledzimy, jak fajnie rozwija się ta środa, dobrze się zapowiada. No to podkręcamy tempo i gdy inni gadają, my już gramy. Dzień dobry, hej, Waldek Derłak. Jest już siódma.

Brave i Jack Jones w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. I uwaga, mamy dla was 4 podwójne bilety na piątek na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Zadanie dla was: musicie nagrać nam głosówkę o tym, co nudnego będziecie robić, jeżeli nie pojedziecie na Sunrise Festival. Chcemy zmienić wasze nudne plany na coś mega fajnego i zmienić wam piątek na taki, którego nie zapomnicie. Czekamy na głosówki, co nudnego, beznadziejnego wręcz będziecie musieli robić, jak nie pojedziecie na Sunrise Festival. Przekonajcie nas, żeby to właśnie was uratować i zmienić wam plany. Wchodźcie na meloradio.pl, na dole przycisk wyślij głosówkę. Czekamy. 4 podwójne bilety na piątek na Sunrise Festival w Kołobrzegu do zgarnięcia dla was. A już za chwilę w Meloradio powiemy, jacy są ludzie, którzy mają bałagan w domu.

0: skracamy tempo w Melo Radio i czekamy na wasze głosówki. Co takiego nudnego i beznadziejnego będziecie musieli robić, jeżeli nie pojedziecie na Sunrise Festival w Kołobrzegu już w najbliższy piątek. Mamy dla was 4 podwójne bilety. No i czekamy na wasze głosówki. Wbijajcie na meloradio.pl, korzystajcie, tam na dole taka słuchawka i przycisk wyślij głosówkę. Czekamy. Słuchajcie, macie zawsze porządek? Czy zdarza się wam jednak mieć od czasu do czasu bałagan w domu? Jak to jest u ciebie, Daria, przyznaj się?
1: No, czasem się zdarzy, ale mam takie dni, że wtedy, wiesz, wszystko sprzątam i jest mega pięknie.
0: Słuchaj, nie przejmuj się, bo takie coś wcale nie świadczy o lenistwie na przykład. No, okazuje się, że taka nieuporządkowana przestrzeń mówi, że ludzie są kreatywni, ciekawi świata, prawda? Którzy mają taki lekki bałaganik. Takie osoby, które mają nieporządek, częściej niż inni wpadają na oryginalne pomysły w życiu.
1: Wow,
0: i
1: to
0: sami
1: mnie
0: przyznają, no, że zamiast sprzątać i tracić na to czas, to wolą rozwijać swoje pasje albo po prostu pójść w miasto ze swoją ekipą. No i uwaga, wychodzi na to, że takie osoby lepiej odnajdują się w nieprzewidywalnych sytuacjach.
1: Wow, czyli po prostu trzeba śmiecić i brudzić u siebie w pokoju.
0: Szukałem motywacji do tego, żeby posprzątać, ale jakoś nie znajduję.

0: Run, Run River, David Guetta, Yalok. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio i czekamy na głosówki od was. Co nudnego i beznadziejnego będziecie musieli robić, jak nie pojedziecie na Sunrise Festival. Przekonajcie nas, żeby to właśnie do was trafiły takie właśnie podwójne bilety na piątek. No to komu zrobić dzień? Czekamy, czekamy w takim razie na wasze głosówki. Damian, twoja propozycja, co nudnego będziesz musiał robić?
1: Będę jak zwykle chował się przed teściową.
0: A, rozumiem. Damian, dobra informacja. Nie będziesz musiał, bo bilet podwójny jest twój. Ola?
2: Cześć, u mnie w mieszkaniu jest suszarka pełna prania sprzed półtora miesiąca, krzesło wstydu pełne ciuchów i jak nie pojadę na festiwal, to będę zmuszona w końcu to poskładać.
0: Nie będziesz zmuszona, Ola, nie przejmuj się. Jedziesz na Sunrise Festival, podwójne zaproszenie na piątek też jest już twoje. Czekamy na wasze głosówki, bo jeszcze dwa podwójne bilety mam dla was.
3: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
4: Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
5: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
6: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
5: Ci, co ją znają, reagują.
7: Ach!
6: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
8: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. To 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Nie masz pomysłu na obiad? Kucharz Intermarché Ferio poleca. Kotlet schabowy panierowany. 3,19 za 100 gramów i bigos złoty 49 za 100 gramów. Intermarché Ferio zaprasza.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus. Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Marian, po czym poznać prawdziwą wielką wyprzedaż?
13: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
14: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej.
15: Inaczej futryna na 10 liter.
16: Ościeżnica.
15: A teraz na 3. Tam są drzwi.
17: Vox. Tam są drzwi.
18: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
14: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
19: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lease Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lease Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
20: Firma Carlos. Posiadamy sprzęt do rozwiercania kominów i usuwania smoły kominowej, bez konieczności rozkuwania całej jego konstrukcji. Firma Carlos. Konin, osiedle Laskowiec, ulica Jana Pawła II, 82, droga na Licheń.
21: Lustereczko, powiedz przecie, kto najpiękniejszy jest na świecie? Lustereczko, halo, no kto? Chcesz mieć pewność? Odwiedź gabinet kosmetyczny Colette. Transdermalny zabieg Toskani Pulse Booster wprowadza aktywne składniki w głębsze warstwy skóry, dając natychmiastowy efekt glow, poprawiając napięcie i jakość skóry. skóry, wyrównując koloryt oraz zapewniając intensywne nawilżenie. Bez bólu, bez igieł i bez rekonwalescencji. Gabinet kosmetyczny Colette. Konin Niesłusz, Hełmońskiego 8. Telefon 63 245 37 69.
7: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
16: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
22: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
23: Kochanie, dzisiaj będzie pyszny obiad.
24: A czemu się ubierasz?
23: Bo zjemy go w restauracji Hotelu Niagara.
24: A dzieci?
23: Dzieci też zjedzą w Hotelu Niagara, a potem pobawią się na placu zabaw, gdy my będziemy wypoczywali na pełnym słońca tarasie.
24: Pyszna kuchnia, plac zabaw, taras...
23: I duży parking.
24: To idealne miejsce.
23: Prawda? Hotel Niagara dla rodziny i na każdą okazję. Więcej na hotelniagara.pl.
25: Gastorama.
26: Teoria
25: i praktyka.
26: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
25: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Gastoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
27: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
28: O reklamie. Melo Radio Konin na 99,6 FM.

0: Carla Fernandez. Co jeśli? W Melo Radio podkręcamy tempo i mamy dla was podwójne bilety na Sunrise Festival na piątek. Co takiego nudnego i beznadziejnego będziecie musieli robić, jeżeli nie pojedziecie na Sunrise Festival?
1: Cześć Melo, ja w trakcie weekendu planowałem wykańczać chałupę. Może z wami bym był na Sunrise, może jednak.
0: No jak może jednak? Nie może jednak, tylko na pewno, bo taki podwójny bilet na piątek na Sunrise Festival jest już twój, Adrianna.
2: Jak zostanę w domu, to niestety będę musiała wdrożyć plan odchudzanie na lato. A wiadomo, że jest to najgorszy pomysł na lato, więc wolałabym już bardziej pojechać na festiwal i najeść się lodów.
0: Adrianna, przekonałaś nas. No w końcu jeszcze zdążysz zacząć tą dietę, a Sunrise Festival jest tylko jeden taki wyjątkowy. Podwójny bilet na piątek na Sunrise Festival w Kołobrzegu, Adrianna, też dla ciebie mamy. A jeżeli wy chcielibyście wybrać się na Sunrise Festival w Kołobrzegu, to uwaga, podpowiedź, jest jeszcze dosłownie ostatnia szansa. Wbijajcie na meloradio.pl.

0: Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo to Kygo i Max McNown. Take Me Back, jedna z propozycji do 30 Melo Radia.
1: A już o 8 zagramy
0: Another I Talk to You w Melo. Tak wam zagramy, gdy inni będą jeszcze gadać już za 8 minut.

0: Reklama.
1: Mardom. Największy salon podłóg, drzwi i okien w Polsce. Szeroki wybór paneli laminowanych, winylowych, podłóg drewnianych, drzwi zewnętrznych, wewnętrznych, wiodących producentów oraz własnych marek. Mkador, Setto, Dotye, lamele ścienne, stylowe lampy i żerandole. Zapraszamy do nas. Doradzimy, wycenimy, dostarczymy i zamontujemy. Przebijemy każdą ofertę. Mardom. Mistrzowska jakość u producenta. Mardom. Konin, ulica Europejska 32. www.mar-dom.com.pl.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Pierwszy rysunek, pierwsza piosenka, pierwsze przyjaźnie. W niepublicznym przedszkolu mały artysta to codzienność. Kameralnie, blisko natury, w rodzinnej atmosferze. Jest zabawa i nauka, a do tego indywidualne podejście. Zapisy dzieci już od 2,5 roku. Konin Szpitalna 10. Znajdź nas na Facebooku. Przedszkole mały artysta.
2: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 60% rabatu na drugi tańszy kryminał z wybranej oferty. Wybieraj spośród książek Mroza, Bondy, Gortycha, Cobena, Christie i wielu innych autorów. Do tego 40% rabatu na drugą tańszą grę planszową lub karcianą. W tym 5 sekund Czółko czy Superfarmer. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
3: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na mediaexpert.pl?
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara na mediaexpert.pl.
6: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
7: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Po reklamie. Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM. Trafik.
10: Uwaga kierowcy i turyści, będą utrudnienia w dojeździe na szlak do Morskiego Oka. Drogowcy remontują dziś drogę pomiędzy Zgorzeliskiem a Wierch Porońcem. Do wieczora będzie całkowicie zamknięta. Utrudnienia objedziecie przez Poronin albo Murzasichle i dalej przez Bukowinę Tatrzańską. Będzie dzisiaj słonecznie, tylko na północnym wschodzie zachmurzenie okresami ma być duże. Tam możliwe są słabe, przelotne opady deszczu. Do Polski wraca upał. Dziś termometry wskażą 23 stopnie na Mazurach, 25 nad morzem, 26 w centrum, a na zachodzie Polski nawet 29. Jutro temperatura miejscami przekroczy 30 stopni.

0: Już prawie ósma. Newsy Meloradia. Ula Myszkinis.
1: Za atak na parę Ukraińców we Wrocławiu dwóm podejrzanym grozi od 5 do 7,5 roku więzienia. Usłyszeli już zarzuty. Dzisiaj sąd rozpatrzy wniosek o areszt. Tymczasem w Kenii wszczęto dochodzenie w sprawie śmierci 15 słoni w pobliżu Parku Narodowego Amboseli. Kenijska Służba Ochrony Przyrody przekazała, że u 10 zwierząt stwierdzono objawy częściowego paraliżu, co może sugerować otrucie. Wracamy do Polski. Hotspot, nowy film Agnieszki Smoczyńskiej, w niedzielę uroczyście zamknie festiwal Tauron Nowe Horyzonty we Wrocławiu. To wizja przyszłości, gdzie ludzie są połączeni ze sztuczną inteligencją, mówi reżyserka.
2: System, w którym żyją wszyscy ludzie w głowie, a głowa, to musimy wiedzieć, że to jest sztuczna inteligencja, która nie tylko ułatwia komunikację ludziom, ale też funkcjonowanie w tym świecie.
1: Hotspot trafi do kin 25 września.
3: Sponsorem programu jest właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. PsiBuffet.pl.
0: Do tego wszystkiego, co macie zaplanowane na dziś i na te najbliższe minuty, idealnie pasować będzie energetyczna muza, którą mamy dla was w Melo. Podkręcamy tempo, Waldek Darłak. Dzień dobry, hej! Jest już ósma. Inni gadają, a my gramy. Another, I talk to you w Melo.

Hey, ty, don't stop w Melo Radio. Podkręcamy tempo. Już 11 minut po godzinie 8. 321-321-777. O tej porze przyda się wam numer telefonu do studia Melo. Dzwońcie już teraz. Dwie osoby mają szansę i okazję wziąć udział w zabawie. Gotowi na wszystko. Do zgarnięcia Melo Merch. Są oryginalne, fajne skiety Melo Radia. Idealne na tę porę. Do tego oczywiście też i Melo Torba czeka na was. I czekamy na dwie osoby. 321-321-777. Dzwońcie już teraz.

0: Felix Jan w Melo Radio i Book of Love. Tak podkręcamy tempo. Mamy środę, mamy też naszą zabawę, która startuje już teraz, bo mamy również 17 minut po 8. No i mamy merch do zgarnięcia. Chcę, żeby trafił do was.
1: Gotowi na wszystko w Melo Radio.
0: Adam dzisiaj jest razem z nami. Cześć Adam.
2: Cześć, witam.
0: Cześć, cześć. Adam to śmiga dzisiaj w jakieś jedno takie miejsce, o którym nic nie może powiedzieć. Jakieś super tajne przez poufne. Dobra, nie dopytujemy. Adam, jak forma? Tak w skali od 1 do 11?
2: 10,5.
0: 10,5. No słyszę, to pół takie, bo trzeba się dłużej zastanawiać. Pamiętaj, Adam, że tu się refleks liczy. Jest Karolina też. Cześć, Karolina.
3: Cześć.
0: Cześć, siemanko. Karolina to próbuje w pracy przetrwać do 15. Karolina, spokojnie, dasz radę. Po głosie słyszę, że będzie dobrze. Wierzysz w to?
3: No oczywiście, nie mam innego wyjścia. W końcu to, że środa jak środa minie, to już tydzień zginie, więc jakoś to przetrwamy.
0: Czyli udało mi się ją przekonać, no. Dobra, słuchajcie, to teraz tak, zabawa gotowi na wszystko. Za chwilę dwa pytania, za dwie poprawne odpowiedzi są skiety Meloradia do zgarnięcia, za jedną melotorba. No i teraz uwaga, pamiętajcie, że trzeba się zgłaszać swoim imieniem. Kto się pierwszy zgłosi, ten odpowiada. Czy to jasne?
3: Jasne.
2: Tak, jasne.
1: Gotowi na wszystko.
0: Pierwsze pytanie dzisiaj. Które polskie miasto ostatnio trafiło na listę UNESCO? Czy to Częstochowa, czy Gdynia?
3: Karolina.
0: Karolina. Karolina pierwsza, słuchamy.
3: Gdynia.
0: Dobrze, jeden punkt. Karolina, pewnie idzie po zwycięstwo. Adam, trzymamy kciuki, uwaga. Pytanie numer dwa. Dzisiaj Dzień Tygrysa, więc pytanie takie. Z jaką maksymalną prędkością biega tygrys? 60 km na godzinę. Tak, Adam, słucham. No.
2: 60 km na godzinę.
4: Dobrze!
0: Dobry jest! Nie dał przeczytać drugiej opcji i stwierdził, że idzie w to 60, jak już wybierać, to pewniaka. No dobrze, bardzo dobry strzał, dobry kierunek. Adam, jeden punkt na twoim koncie również. Mamy remis, czyli wysyłamy melotorbę i do Karoliny, i do Adama. Fajnie było was słyszeć, super środy wam życzymy.
1: Gotowi na wszystko. Wszystko w Meloradiu.

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

0: GFC w Melo Radio. Podkręcamy tempo w środę rano. Już prawie w pół do dziewiątej mamy. Mieliście czas dzisiaj na jakąś jedną, chociaż dobrą poranną kawę? Jak nie, to jest idealny moment. A idealnie jak będziecie z Melo, bo za chwilę Don Diablo u nas i King of My Castle, a chwilę potem to powiem wam, jakich kolorów lepiej żebyście unikali i takich ubrań nie zakładali na siebie, żeby nie gryzły was komary. Posłuchajcie, to już za chwilę w Melo.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. PsiBuffet.pl. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Chcemy trochę zaimponować koleżance z Tindera i zabrać ją nad jakąś wodę.
3: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
2: Jeju, dziękuję bardzo, bardzo się cieszę.
1: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Melo Radio. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A kabanosy tarczyński różne rodzaje 90, 95 lub 105 gramów. Teraz jedynie złoty 99 za co drugą sztukę. Mieszaj dowolnie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 6,79. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.

0: Ninka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
1: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
0: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie Pepsi, 7-Up lub Mirinda, butelka 850 ml lub litr 4,49. A herbaty Lipton, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Masz pomysł na startup, ale nie wiesz jak zacząć. 24 sierpnia w Rynie na Mazurach rusza dwudniowe wydarzenie Barp Future Camp. To nie jest kolejna konferencja, to praktyczne forum doświadczeń przeznaczone dla młodych innowatorów. Jesteś studentem? Budujesz pierwszy projekt? To właśnie u nas sprawdzisz z praktykami, co naprawdę działa na rynku. Dołącz do społeczności campu w social mediach i zobacz szczegóły na barp.gov.pl. Barp Future Camp. Nie bądź widzem, bądź founderem swojej przyszłości.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
6: Salon Profit to bogaty wybór podłóg winylowych, paneli laminowanych i podłóg drewnianych. Salon Profit to drzwi wewnętrzne i zewnętrzne. Salon Profit to piękne tapety. Salon Profit to doświadczenie i fachowe doradztwo. Salon Profit, Konin, ulica Europejska 128. Zapraszamy po jakość. Zapamiętaj, Salon Profit, Konin, ulica Europejska 128.
7: O reklamie. Autopromocja.
8: Czy jesteście na urlopie? Czy może pracujecie? To nie jest ważne.

0: dni.
1: Czekam na wasze wakacyjne story na WhatsAppie Mela.
0: A jak potrzebujecie dobrej playlisty, to spokojnie, mam to, co najlepsze. Pychu,
1: zapraszam od 18.
2: Autopromocja.

0: Shanghai, King of the Jungle, в Мело Радио. Podkręcamy tempo już za 18 minut 9. Mamy środek wakacji, no i zapowiadają nam znów falę upałów. Wszystko fajnie, gdyby tylko nie komary.
1: No.
0: Słuchajcie, komary kierują się ludzkim zapachem, temperaturą i naszym oddechem. Okazuje się, że wybierając swoje ofiary, zwracają też uwagę na kolor. Są takie barwy, które je mocniej przyciągają. Uważaj, Daria, jak będziesz szykować outfit na grilla, to lepiej, żebyś unikała ubrań w czerwonym, pomarańczowym i czarnym kolorze.
2: O nie,
0: zdecydowanie.
2: Czarny.
0: No, lepsze będą ubrania w jasnych kolorach. Chociaż przy tych temperaturach zapowiadanych na weekend, to coś czuję, że znajdą się tacy, którzy grilla zrobią na zewnątrz, a i tak cały weekend przesiedzą w klimatyzowanym pomieszczonku, nie?
3: Za pomoście, czekamy, aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Madonna i Martin Garrix w Meloradio Bizarre. Prosto z 30 Meloradia. Ostatnio to było miejsce numer 21. W każdej chwili możecie zagłosować i podbić troszeczkę notowania tego numeru. Za chwilę newsy w Melo.
1: I sprawdzimy między innymi, jakie nastroje przed meczem Górnika Zabrze z Fenerbahce.
0: To już za chwilę, a teraz za 9 minut 9.
2: A już o 9 zagramy
0: Kygo, Khalid i Griffin w Melo. Tak, podkręcamy tempo i tak zagramy, gdy inni będą jeszcze gadać.

Radio Konin. Słuchaj na 99,6 FM. Autopromocja. Sunrise Last Minute z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. Afrojack, Hardwell, Scooter, Meduza, Rehab, Urzel i wielu innych DJ-ów na jednej imprezie. Wbijaj na meloradio.pl, napisz, na którego DJ-a czekasz najbardziej i dlaczego, i baw się

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Budujesz dom? Kompleksowe instalacje sanitarne z Art Dom w jednym miejscu. Wodkan, ogrzewanie podłogowe, pompa ciepła, klimatyzacja, rekuperacja. Jeden wykonawca to jedna odpowiedzialność oraz gwarancja lepszej ceny. Wybuduj dom z Art Dom. www.artdomservice.pl. Art Dom. Lider montażu pomp ciepła Panasonic.
2: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
3: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Ekspert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana Górskie, Miejskie, Elektryki, Trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Yeah. Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest. W środę 20.

0: śniadanie z Biedronką.
1: Lustereczko, powiedz przecie, kto najpiękniejszy jest na świecie? Lustereczko, halo, no kto? Chcesz mieć pewność? Odwiedź gabinet kosmetyczny Colette. Transdermalny zabieg Toskani Pulse Booster wprowadza aktywne składniki w głębsze warstwy skóry, dając natychmiastowy efekt glow, poprawiając napięcie i jakość skóry, wyrównując koloryt oraz zapewniając intensywne nawilżenie. Bez bólu, bez igieł i bez rekonwalescencji. Gabinet kosmetyczny Colette. Konin Niesłusz, Kełmońskiego 8. Telefon 63 245 37 69.
2: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie, otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
3: Po reklamie. Autopromocja. 30.

0: meloradio.pl, no i wspierajcie swoich faworytów.
1: 30 Meloradia.
0: Olek Pych, zapraszam.
1: Autopromocja. Meloradio Konin na 99,6

pamiętajcie o dużych utrudnieniach w Łódzkiem. Rozpoczął się już remont na drodze krajowej nr 60 między Topolą Szlachecką a Witonią. Prace potrwają aż do 2028 roku. Na 5 fragmentach tej trasy ruch odbywa się wahadłowo. Ciężarówki mają zakaz wjazdu na ten odcinek. Cieplej będzie dzisiaj na zachodzie i południowym zachodzie. Termometry wskażą tam 29 stopni. W centrum będzie do 26, nad morzem spodziewajcie się 25, a na Mazurach 23 stopni. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na północnym wschodzie okresami duże i tam możliwe są słabe, przelotne opady deszczu.

0: Już prawie dziewiąta. News ML Radia i Ula Myszkinis.
1: W silnym trzęsieniu ziemi, które wczoraj nawiedziło prefekturę Kumamoto na wyspie Kyushu na południowym zachodzie Japonii, zginęło 13 osób. Trwają poszukiwania zaginionych, a czas ma kluczowe znaczenie. Tymczasem Hiszpania od dziś mierzy się z czwartą falą upałów tego lata. Temperatury mogą sięgać 40 stopni. Zwiększą zagrożenie pożarami. Wiatr, niska wilgotność i upały mogą utrudniać akcje gaśnicze. Dwie polskie drużyny zagrają dziś o awans do trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Wieczorem powalczą Lech Poznań z mistrzem Danii i u siebie Górnik Zabrze z Fenerbahce. Jakie nastroje sprawdził Mateusz Ligenza.
2: Dla gospodarzy już sama gra w eliminacjach Champions League to wielka sprawa, ale marzenia sięgają znacznie wyżej.
3: My na razie nie mamy już co stracić, my potrzebujemy strzelić bramkę.
2: Mówił trener Górnika Michał Gasparik.
1: Przed tygodniem było 0-1. Początek meczu w Zabrzu o 20:00.
4: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
0: Środa zaczęła się już jakiś czas temu i przyznacie, że jak na razie to wygląda obiecująco. Podkręcamy tempo w Meloradiu i gdy inni gadają, my już gramy. Baldek Darłak, jest dziewiąta, siemanko.

0: Valle Tizara Larson v Melo Radio i Symfony. Daria, hej, hej, hej, hej, hej, uważaj, hej, hej.
1: Oj, no już Filip nie taki malutki, bo już ma dzisiaj urodziny. Dokładnie tak, Filip Szcześniak, tako Hemingway, ma 36 urodziny. Cudownie.

0: podkręcamy tempo w Melo Radio. 18 minut po godzinie 9, no trochę się uśmiecham, ale to dlatego, że czytam o tym, że bardzo głośno jest to w wyczynie Polaka w Niemczech. Tam bardzo mocno mówią o naszym rodaku i o tym, co zrobił. Słyszałaś?
1: Nie mam pojęcia. Opowiadaj mi to teraz.
0: Wjechał swoim autem ten człowiek na stromy szlak w bawarskich Alpach. Kierowca to zrobił, bo słuchał się nawigacji. No tak mu kazała, no to on tak jechał. I w ogóle go nie niepokoiło to, że te ścieżki to są takie strome, kamienie tam są, asfaltu nie ma, że robi się coraz wężej i coraz bardziej jakoś tak wyboiście jest, ale jechał do momentu, aż najechał na taką wąską kładkę, gdzie jest samochód po prostu. No już dalej nie dał rady, no.
1: A
0: najciekawsze było to, że jak służby przyjechały, to zachodziły w głowę, jak on tam jedzie, bo oni ciągnikiem tam nie mogli dotrzeć.
1: No typowy Polak potrafi, ale przysięgam, to nie byłam ja jak coś.
0: I co? Dał radę.

0: Tak, podkręcamy tempo w Meloradio, ten Moonlight. A jeśli wy macie jakieś plany, ale nie macie kasy, to jest szansa zrealizować ten pomysł, bo my mamy szybką kasę dla was. 200 wyczekają dziś do zgarnięcia w Meloradio i pytanie do was: na co wydacie szybką kasę od Meloradia? Wbijajcie na meloradio.pl i napiszcie o tym, jakie macie oryginalne plany i pomysły. Szybka kasa wpadnie wam w ręce od razu i do wydania będzie dosłownie po chwili, więc korzystajcie. Meloradio.pl, czekamy na wasze zgłoszenia. Szybka kasa do zgarnięcia.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama. Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: ten... Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Jazda! Jazda! Lewo, jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe, kursy na wózki widłowe, HDS. Turbo Promocje. Turbo Szkoleniowcy. Turbo Szkoła Jazdy. Konin Poznańska 47. 500 076 890.
4: Codziennie montujemy ekologiczne pompy ciepła. Pozyskujemy dotacje z programu Czyste Powietrze. Korzystamy z przyjaznych środowisku czynników. Używamy nowoczesnych oczyszczaczy powietrza. Segregujemy odpady. Wspieramy lokalnych sportowców. Zaopatrujemy się na lokalnym rynku, wspierając naszych sąsiadów. To, co robisz dziś, ma olbrzymi wpływ na jutro. I ty dołóż swoją cegiełkę do lepszego jutra. Wybierz nowoczesne i ekologiczne rozwiązania od Art Dom. Konin Ślesińska 7.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr 75G. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za jedyne 2999 zł 99 groszy. Z kodem rabatowym taniej. A do tego odbierz cashback w wysokości 500 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Najdłuższy wakacyjny festiwal filmowy Lotto Kinoletnie Sopot Zakopane. Codziennie oglądaj filmy na Molo w Sopocie i na Krupówkach w Zakopanem. W poniedziałki i wtorki przypłyń do Giżycka na kino jachtowe, a w środy i w czwartki przyjedź do kina samochodowego na Torze Służewiec. Wstęp wolny. Polecają telewizja TVN, miesięcznik Kino i Meloradio. Na festiwal zaprasza Lotto. Więcej na kinoletnie.pl.
9: Salon Vox w Koninie zaprasza. Ponad 1000 m2 ekspozycji mebli, drzwi i podłóg. Znajdziesz tu wszystko, czego potrzebujesz do swojego wymarzonego wnętrza. Meble, drzwi i podłogi, wszystko w jednym miejscu. Zmierzymy, przywieziemy, zamontujemy. A może chcesz zobaczyć wcześniej swoje urządzone wnętrze? Zrób projekt w aplikacji VoxBox. Załóż u nas okulary VR i wejdź do swojego nowego domu. Vox Konin, ulica Spółdzielców 6. Zapraszamy!

0: Natalia Dekiel, spokój, tylko spokojnie, bo jak tak dalej pójdzie, to się wszyscy wyprowadzą i wiecie, no nie będzie nikogo. Okazuje się, że 9 na 10 Europejczyków myśli o przeprowadzce do innego kraju. Największą gotowość do wyjazdu deklarują Francuzi, Niemcy i Włosi, a główny powód to obniżenie kosztów utrzymania. Coś wiesz na ten temat, nie?
1: Prawda.
0: No i jest jeden kraj, który zdecydowanie wygrywa jako najpopularniejszy kierunek do takiej przeprowadzki. Domyślasz się, jaki to kraj, jaki?
1: Tam, gdzie jest ciepło, tak bym obstawiała.
0: Bardzo dobry kierunek, to Hiszpania, no.
1: No nie dziwi mnie to. Lat nosi, ciepło. Ja bym sama tam się przeprowadziła.
0: No bo przecież nie przez świetną kuchnię, gorący klimat, piękne plaże, no i siestę, nie?

0: Alshed Haas, You Know, w Melo Radio. To najlepsze drop nowych hitów, jaki mamy dla was w Melo. A dzisiaj mamy to środę, od samego rana ją zaczęliśmy wspólnie razem z wami, już za 9 minut 10. Pamiętajcie, dzisiaj Światowy Dzień Tygrysa. Nie, nie, nie tak, tylko tak bierzcie się za tę środę. O, niech tak będzie. Fajnego dnia, budzimy się jutro znów od samego rana. Dziś przed wami pół godziny muzy bez gadania i reklam.
1: A już o 10 zagramy
0: Hey Benny Hart w Melo Radio. Za chwilę też prognoza pogody i newsy. Waldek i Daria, wracamy jutro rano.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
2: Panie Pascalu, no jakby to...
1: A widziała pani?
2: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
1: I w niej pewnie jest...

0: mobilnetworkpl.
1: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
4: Kochanie, dzisiaj będzie pyszny obiad.
5: A czemu się ubierasz?
4: Bo zjemy go w restauracji Hotelu Niagara.
5: A dzieci?
4: Dzieci też zjedzą w Hotelu Niagara, a potem pobawią się na placu zabaw, gdy my będziemy wypoczywali na pełnym słońca tarasie.
5: Pyszna kuchnia, plac zabaw, taras...
4: I duży parking.
5: To idealne miejsce.
4: Prawda? Hotel Niagara dla rodziny i na każdą okazję. Więcej na hotelniagara.pl.
6: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD Atto 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.

0: słuchaj na 99.6 FM. Traffic.
1: Drogowcy remontują dziś drogę pomiędzy Zgorzeliskiem a Wierch Porońcem. Do wieczora ten odcinek będzie całkowicie zamknięty. Prace spowodują utrudnienia w dojeździe na szlak do Morskiego Oka. Objedziecie je przez Poronin albo Murzasichle i dalej przez Bukowinę Tatrzańską.

0: słońca będzie dzisiaj prawie w całej Polsce. Tylko na północnym wschodzie zachmurzenie okresami ma być duże. Tam możliwe są słabe, przelotne opady deszczu. Będzie też ciepło. Na zachodzie i południowym zachodzie termometry wskażą nawet 29 stopni. Jutro miejscami temperatura przekroczy 30 stopni. Do Polski wrócą upały.
1: To są newsy na 10:00. Ula Myszkinis. Komu ufają Polacy? Jest lipcowy sondaż Ibris dla Onetu. Największy wzrost zaufania zanotował lider Konfederacji Krzysztof Bosak o 10 punktów procentowych więcej niż miesiąc temu. Prezydent Karol Nawrocki, któremu ufa 51,3% badanych, pozostaje liderem rankingu. Na drugim miejscu wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Teraz coś dla kierowców. Rozpoczął się remont najkrótszej drogi łączącej Zakopane z Łysą Polaną. O szczegółach Przemek Taranek.
2: Do Łysej Polany można będzie dojechać przez Poronin albo Mur Zasichle. Jeśli ktoś wybiera się na szlak do Morskiego Oka z Zakopanego, to musi się liczyć z tym, że dojazd do parkingu w Polenicy Białczańskiej zajmie więcej czasu.
1: Prace mają potrwać do 18:00. Tymczasem w Warszawie kończy się przebudowa części kwartału Złota Zgoda. Od połowy sierpnia zaczną tam obowiązywać nowe zasady. Wjazd na ulicę możliwy będzie tylko z identyfikatorem.
3: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloranu i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Na drabinkę do basenu.
3: Masz basen, a nie masz drabinki?
4: Musi być drabinka. Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradia.
2: Dziękuję bardzo.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

0: Reklama. Nieważne, czy masz duży, czy mały interes. W Jaskon dobrze wiemy, że każdy biznes potrzebuje solidnej ochrony. U nas znajdziesz wszystko. Od rękawic ochronnych i masek po odzież roboczą oraz obuwie, które wytrzyma nawet najcięższą robotę. Postaw na 30 lat doświadczenia i najlepsze marki w ofercie. 3M, Planam, Honeywell, Ardon, Atlas, CXS i PPO. Tylko z Jaskon twój interes będzie zawsze dobrze zabezpieczony. Jaskon. Konin Gajowa 3A. www.jaskon.pl.
1: Salon Profit to bogaty wybór podłóg winylowych, paneli laminowanych i podłóg drewnianych. Salon Profit to drzwi wewnętrzne i zewnętrzne. Salon Profit to piękne tapety. Salon Profit to doświadczenie i fachowe doradztwo. Salon Profit, Konin, ulica Europejska 128. Zapraszamy po jakość. Zapamiętaj, Salon Profit, Konin, ulica Europejska 128.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.o.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 za 1 kg. Aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg. Aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
7: Inaczej futryna na 10 liter.
8: Ościeżnica.
7: A teraz na 3. Tam są drzwi.
8: Vox.
9: Vox. Tam są drzwi.
10: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
11: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Lody jak dawniej 900 ml, 14,75 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 22,69. Carrefour, w sumie najlepszy.
12: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
13: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
12: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kg na osobę. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Kaufland.
14: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz krasza na krasza.
15: Castorama!
16: Teoria
17: i praktyka.
16: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
17: Trawnik, kwiaty?
16: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Bo już teraz w Biedronce. Zeszyty A5, 16 kartek. Różne rodzaje, różne kolekcje. Już od 99 groszy za sztukę. Oraz wygodne i pojemne plecaki szkolne i młodzieżowe. Różne wzory i wielkości. Już od 39,99 za sztukę. A przybory do pisania Pilot. Różne rodzaje i kolory tuszu. Już od 7,99 za opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
19: Codziennie niskie ceny.
0: Po reklamie.

0: 89.6 FM. Autopromocja. Sunrise Last Minute z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. Afrojack, Hardwell, Scooter, Meduza, Rehab, Urzel i wielu innych DJ-ów na jednej imprezie. Wbijaj na meloradio.pl, napisz, na którego DJ-a czekasz najbardziej i dlaczego, i baw się z naszą ekipą na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu. Autopromocja. Reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
6: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała...

0: taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
1: No i co, Barbara, co?
0: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspres.

0: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
4: Play. Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82, kierunek na Licheń.
5: Lustereczko, powiedz przecie, kto najpiękniejszy jest na świecie? Lustereczko, halo, no kto? Chcesz mieć pewność? Odwiedź gabinet kosmetyczny Colette. Transdermalny zabieg Toskani Pulse Booster wprowadza aktywne składniki w głębsze warstwy skóry, dając natychmiastowy efekt glow, poprawiając napięcie i jakość skóry, wyrównując koloryt oraz zapewniając intensywne nawilżenie. Bez bólu, bez igieł i bez rekonwalescencji. Gabinet kosmetyczny Colette. Konin Niesłusz, Kełmońskiego 8. Telefon 63 245 37 69.
6: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
7: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej, wybierz lepiej.
10: Masz pomysł na startup, ale nie wiesz jak zacząć. 24 sierpnia w Rynie na Mazurach rusza dwudniowe wydarzenie PARP Future Camp. To nie jest kolejna konferencja, to praktyczne forum do doświadczeń przeznaczone dla młodych innowatorów. Jesteś studentem? Budujesz pierwszy projekt? To właśnie u nas sprawdzisz z praktykami, co naprawdę działa na rynku. Dołącz do społeczności Campu w social mediach i zobacz szczegóły na parp.gov.pl. PARP Future Camp. Nie bądź widzem, bądź founderem swojej przyszłości.
11: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer jeden w Polsce.
12: O reklamie. Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM. Pogoda.
13: Dzisiaj najcieplej jest na zachodzie i południowym zachodzie kraju. Termometry wskażą tam maksymalnie 29 stopni. W centrum natomiast będzie do 26, nad morzem spodziewajcie się 25, a na Mazurach 23. Zachmurzenie ma być małe i umiarkowane. Słabe, przelotne opady deszczu możliwe są na północnym wschodzie. Od jutra do Polski mają wrócić upały.
14: To są są newsy na 11. Magda Tkaczyk, zapraszam. Nie tylko Francja i Hiszpania, także Portugalia walczy z pożarami lasów i łąk. Trzy duże wybuchy na północy tego kraju. Zamknięta jest jedna z autostrad łącząca atlantyckie wybrzeże Portugalii z zachodnią częścią Hiszpanii. A do Polski wracają upały. Dziś prawie 30 stopni, jutro i jeszcze więcej, nawet 36 stopni na zachodzie. Jednak od piątku na północy ochłodzenie, mówi synoptyk IMGW Michał Folwarski.
15: Krańce północne, rejon Pomorza czy wybrzeże raptem koło 19-20.
14: Wreszcie kraju dalej będzie ciepło, ale i burzowo w piątek na zachodzie, a w sobotę prawie w całej Polsce. Pogoda ma także wpływ na Dunaj. Jest płytki jak nigdy dotąd i blisko 200 pasażerów statku wycieczkowego w Bułgarii trzeba było ewakuować po tym, jak osiadł na mieliźnie. Najpłytszy w historii jest także Dunaj w Budapeszcie. Prognozy wskazują, że będzie jeszcze płycej.
16: Sponsorem programu jest właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. PsiBuffet.pl.
17: To już teraz. Podkręcamy tempo. Pół godziny bez reklam, bez gadania. Tylko muzyka.

0: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki.

0: Kapralkar. Prosto i ekologicznie.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
4: Pierwszy rysunek, pierwsza piosenka, pierwsze przyjaźnie. W niepublicznym przedszkolu Mały Artysta to codzienność. Kameralnie blisko natury, w rodzinnej atmosferze. Jest zabawa i nauka, a do tego indywidualne podejście. Zapisy dzieci już od 2,5 roku. Konin Szpitalna 10. Znajdź nas na Facebooku. Przedszkole Mały Artysta.
5: Intermarché Ferio poleca duży wybór wędlin z własnej wędzarni. Tylko teraz. Kiełbasa biesiadna 19,99 za kilogram. Intermarché Ferio zaprasza.
6: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
7: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
8: Bierzemy.
6: Buen provecho.
8: A to co?
7: No, owoce, ale morza.
9: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
10: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
11: U nas nabędziesz najpraktyczniejsze obrączki tradycyjne. Bezpłatnie powiększysz lub zmniejszysz ich rozmiar. Istnieje możliwość wykonania obrączek z materiału powierzonego. Na bezpieczne zakupy zaprasza Goldkram, najstarszy zakład jubilerski w Koninie. Stary Konin, ulica Kremowa 5.
12: Inaczej futryna na 10 liter.
13: Ościeżnica.
12: A teraz na 3. Tam są drzwi.
13: Vox.
14: Vox. Tam są drzwi.
15: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
16: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
0: O reklamie. Melo Radio Konin na 99,6 FM.

0: autopromocja. Sunrise Last Minute z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. Afrojack, Hardwell, Scooter, Meduza, Rehab, Użel i wielu innych DJ-ów na jednej imprezie. Wbijaj na meloradio.pl, napisz, na którego DJ-a czekasz najbardziej i dlaczego, i baw się z naszą ekipą na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Salon Profit to bogaty wybór podłóg winylowych, paneli laminowanych i podłóg drewnianych. Salon Profit to drzwi wewnętrzne i zewnętrzne. Salon Profit to piękne tapety. Salon Profit to doświadczenie i fachowe doradztwo. Salon Profit, Konin, ulica Europejska 128. Zapraszamy po jakość. Zapamiętaj, Salon Profit, Konin, ulica Europejska 128.
5: Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia.

0: tymi dodatkami: popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz krasza na krasza.
1: Innowacyjne systemy grzewcze i chłodnicze od ArtDom. Pompy ciepła, klimatyzacja, rekuperacja, fotowoltaika. Atrakcyjne warunki współpracy i spokój na lata. Wybierz ArtDom i sprawdź naszą ofertę. Jesteśmy liderem montażu pomp ciepła Panasonic w Polsce. www.artdomservice.pl.
2: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem. Codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
7: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.

0: paczka i wafle paczkowane Bonitki. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
1: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie. Meloradio Konin na 99,6 FM. Pogoda.
5: Mamy dziś dużo słońca, jedynie na północnym wschodzie zachmurzenie okresami ma być duże. Tam możliwe są słabe, przelotne opady deszczu. Najcieplej jest na zachodzie i południowym zachodzie. Termometry wskażą tam nawet 29 stopni, a jutro temperatura przekroczy tam 30. W czwartek zachmurzenie ma być małe, miejscami niebo będzie bezchmurne.
6: To są newsy na 12. Magda Tkaczek, zapraszam. Jest śledztwo w sprawie wypadku na basenie w łódzkim Aquaparku. Do Centrum Zdrowia Matki Polki trafił nieprzytomny 7-letni chłopiec. Był na zajęciach nauki pływania. Z monitoringu wynika, że znajdował się pod wodą około 6 minut. Datę wyborów na prezydenta Krakowa ogłoszę w piątek, zapowiedział premier Donald Tusk. Nieoficjalnie mówi się, że miałyby się odbyć 25 października, a ewentualna druga tura 8 listopada. W maju krakowianie odwołali w referendum prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego. Tymczasem Mateusz Morawiecki zakłada nowy klub w polskim parlamencie. Były premier zapowiada, że chce się skupić na krytyce obecnego rządu.
7: Chcemy zwrócić uwagę Polaków i będziemy to robić jako klub parlamentarny, jakiego typu błędy, nieprawidłowości, przekręty robi ten rząd.
6: Rozwój Plus będzie tworzyć 40 posłów i senator.

0: Radio Konin.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na kosmetyki do opalania. Fajnie, żeby była pogoda.
2: W tym momencie dostajesz 200 od Meloradia. Taka szybka kasa leci do ciebie.
1: Super, super.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradiu.
3: Nie ma żadnych

Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro,

0: 0%.
1: Jak tak, to Allegro. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Jazda, jazda! Lewo, jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe, kursy na wózki widłowe HDS. Turbo Promocje. Turbo Szkoleniowcy. Turbo Szkoła Jazdy. Konin Poznańska 47. 500 076 890.
3: Nie masz pomysłu na obiad? Kucharz Intermarché Ferio poleca. Kotlet schabowy panierowany. 3,19 za 100 gramów i Bigos złoty 49 za 100 gramów. Intermarché Ferio zaprasza.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 zł za 1 kg. Aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 zł za 1 kg. Aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
9: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
10: Organizatorem promocji dni otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
11: Castorama. Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
12: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Letnie updates nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
15: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
16: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach do 40% rabatu na wybrane książki, które zabiorą Cię w podróż po Polsce. Wybieraj spośród kryminałów, literatury pięknej, przewodników i książek podróżniczych. Do tego do 30% zniżki na zabawki edukacyjne, w tym m.in. Gravitrax i zestawy Laboratorium Mechaniki. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
17: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność?
18: Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
19: Lidl. To się opłaca.
20: Znowu niespodzianka?
21: Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
22: Skąd ta piana, kochanie?
21: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
23: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj na social.

0: autopromocja. Sunrise Last Minute z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. Afrojack, Hardwell, Scooter, Meduza, Rehab, Urzel i wielu innych DJ-ów na jednej imprezie. Wbijaj na meloradio.pl, napisz, na którego DJ-a czekasz najbardziej i dlaczego, i baw się z naszą ekipą na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Expert wyprzedaż.

0: i drugi produkt 60% taniej. Oferta ważna do 1 sierpnia. Najdłuższy wakacyjny festiwal filmowy Lotto Kinoletnie Sopot Zakopane. Codziennie oglądaj filmy na Molo w Sopocie i na Krupówkach w Zakopanem. W poniedziałki i wtorki przypłyń do Giżycka na kino jachtowe, a w środy i w czwartki przyjedź do kina samochodowego na Torze Służewiec. Wstęp wolny. Polecają Telewizja TVN, Wirtualna Polska, Filmweb, Viva i Meloradio. Na festiwal zaprasza Lotto. Więcej na kinoletnie.pl.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara na mediaexpert.pl.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
4: Dwa za jeden w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
6: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Kochanie, dzisiaj będzie pyszny obiad.
9: A czemu się ubierasz?
8: Bo zjemy go w restauracji Hotelu Niagara.
9: A dzieci?
8: Dzieci też zjedzą w Hotelu Niagara, a potem pobawią się na placu zabaw, gdy my będziemy wypoczywali na pełnym słońca tarasie.
9: Pyszna kuchnia, plac zabaw, taras...
8: I duży parking.
9: To idealne miejsce.
8: Prawda? Hotel Niagara dla rodziny i na każdą okazję. Więcej na hotelniagara.pl.
10: Castorama!
11: Teoria
12: i praktyka.
11: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
12: Trawnik, kwiaty?
11: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: O reklamie. Autopromocja.

Miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Ty plus letnie orzeźwienie równa się super promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra w promocji.

0: Meloradio Kolin.
1: To są newsy na 13. Magda Tkaczyk, zapraszam. Ma być tańsze paliwo pod koniec wakacji, ale szczegółów rząd jeszcze nie ujawnia. Wiadomo, że dotychczasowy program CPN kosztował 1,5 miliarda złotych miesięcznie, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
2: Dużo szkody w tej sprawie wywołał swoją decyzją dotyczącą blokowania tej ustawy o ponadnormatywnych zyskach paliw prezydent Nawrocki.
1: Rząd na razie monitoruje cenę paliw na rynkach światowych. A Pentagon rozpoczął przegląd obecności sił zbrojnych USA w Europie. Celem operacji ma być zapewnienie, że europejscy członkowie NATO przejmą główną odpowiedzialność za swoją obronę. Jednak według administracji USA liczba amerykańskich żołnierzy w Polsce nie będzie zmniejszona. Zwiększa się za to zainteresowanie medycyną. Gazeta Wyborcza napisała, że o miejsce na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym walczy ponad 16 osób, w Lublinie 14, a w Białymstoku 23.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska. To już teraz. Podkręcamy tempo. Pół godziny bez reklam, bez gadania, tylko muzyka.

0: Reklama. Nieważne, czy masz duży, czy mały interes. W Jaskon dobrze wiemy, że każdy biznes potrzebuje solidnej ochrony. U nas znajdziesz wszystko. Od rękawic ochronnych i masek po odzież roboczą oraz obuwie, które wytrzyma nawet najcięższą robotę. Postaw na 30 lat doświadczenia i najlepsze marki w ofercie. 3M, Planam, Honeywell, Ardon, Atlas, CXS i PPO. Tylko z Jaskon twój interes będzie zawsze dobrze zabezpieczony. Jaskon. Konin Gajowa 3A. www.jaskon.pl.
1: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na byd-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Masz pomysł na startup, ale nie wiesz jak zacząć. 24 sierpnia w Rynie na Mazurach rusza dwudniowe wydarzenie PARP Future Camp. To nie jest kolejna konferencja, to praktyczne forum doświadczeń przeznaczone dla młodych innowatorów. Jesteś studentem? Budujesz pierwszy projekt? To właśnie u nas sprawdzisz z praktykami, co naprawdę działa na rynku. Dołącz do społeczności campu w social mediach i zobacz szczegóły na parp.gov.pl. PARP Future Camp. Nie bądź widzem, bądź founderem swojej przyszłości.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
6: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer jeden w Polsce.

0: Reklama.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej.
4: Mardom. Największy salon podłóg, drzwi i okien w Polsce. Szeroki wybór paneli laminowanych, winylowych, podłóg drewnianych, drzwi zewnętrznych, wewnętrznych, wiodących producentów oraz własnych marek. Emcador, Setto, Dotye, lamele ścienne, stylowe lampy i żerandole. Zapraszamy do nas. Doradzimy, wycenimy, dostarczymy i zamontujemy. Przebijemy każdą ofertę. Mardom. Mistrzowska jakość u producenta. Mardom. Konin, ulica Europejska 32. www.mar-dom.com.pl.
5: Firma Carlos. Posiadamy sprzęt do rozwiercania kominów i usuwania smoły kominowej, bez konieczności rozkuwania całej jego konstrukcji. Firma Carlos. Konin, osiedle Laskowiec, ulica Jana Pawła II, 82, droga na Licheń.
6: Pierwszy rysunek, pierwsza piosenka, pierwsze przyjaźnie. W niepublicznym przedszkolu mały artysta to codzienność. Kameralnie, blisko natury, w rodzinnej atmosferze. Jest zabawa i nauka, a do tego indywidualne podejście. Zapisy dzieci już od 2,5 roku. Konin Szpital na 10. Znajdź nas na Facebooku. Przedszkole Mały Artysta.
7: Salon Profit to bogaty wybór podłóg winylowych, paneli laminowanych i podłóg drewnianych. Salon Profit to drzwi wewnętrzne i zewnętrzne. Salon Profit to piękne tapety. Salon Profit to doświadczenie i fachowe doradztwo. Salon Profit, Konin, ulica Europejska 128. Zapraszamy po jakość. Zapamiętaj, Salon Profit, Konin, ulica Europejska 128.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
9: Codziennie montujemy ekologiczne pompy ciepła. Pozyskujemy dotacje z programu Czyste Powietrze. Korzystamy z przyjaznych środowisku czynników. Używamy nowoczesnych oczyszczaczy powietrza. Segregujemy odpady. Wspieramy lokalnych sportowców. Zaopatrujemy się na lokalnym rynku, wspierając naszych sąsiadów. To

0: co robisz dziś, ma olbrzymi wpływ na jutro. I ty dołóż swoją cegiełkę do lepszego jutra. Wybierz nowoczesne i ekologiczne rozwiązania od Art Dom. Konin Ślesińska 7.
1: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
2: Play. Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Inaczej futryna na 10 liter.
5: Ościeżnica.
4: A teraz na 3. Tam są drzwi.
5: Vox.
6: Tam są drzwi.
7: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
8: W tę środę wybór jest prosty. Do Biedronki po oszczędności. Bo to środa super cen w Biedronce. Tylko w tę środę. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2+1 gratis. Do tego z kartą Moja Biedronka. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz wszystkie pizze i pinsy Gusto Bello. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
9: Lustereczko, powiedz przecie, kto najpiękniejszy jest na świecie? Lustereczko, halo, no kto? Kto? Chcesz mieć pewność? Odwiedź gabinet kosmetyczny Colette. Transdermalny zabieg toskani Pulse Booster wprowadza aktywne składniki w głębsze warstwy skóry, dając natychmiastowy efekt glow, poprawiając napięcie i jakość skóry, wyrównując koloryt oraz zapewniając intensywne nawilżenie. Bez bólu, bez igieł i bez rekonwalescencji. Gabinet kosmetyczny Colette. Konin Niesłusz, Chełmońskiego 8. Telefon 63 245 37 69.
10: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
11: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
12: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
13: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
1: Po reklamie. Melo Radio Konin na 99,6 FM.
14: To są newsy na 14. Magda Tkaczyk, zapraszam. Pożary stają się problemem dla kolejnych państw Europy. Po Francji i Hiszpanii ogień pustoszy też Portugalię i Grecję. Służby zarządziły ewakuację mieszkańców na greckiej wyspie Paros. W walce z żywiołem nie pomaga upalna pogoda. Fala upałów sunie też do Polski. Apogeum ciepła czeka nas jutro, mówi synoptyk IMGW Michał Folwarski.
15: Szczególnie tutaj na zachodzie kraju, gdzie tutaj do 35 do 36 stopni może wzrosnąć temperatura.
14: Od piątku ma być chłodniej, ale tylko na północy Polski. A skoro ciepło, to trzeba się nawadniać. Sanepid i przyrodnicy apelują, by w górach nie pić wody ze strumyków i potoków. Mówi Dominika Łatak-Glonek z krakowskiego sanepidu.
16: Strumyki mogą przepływać przez różne pola. Mogą pojawić się gdzieś martwe zwierzęta, które te strumienie zabierają.
14: Taka woda szczególnie niebezpieczna jest dla dzieci.
13: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: fight w Meloradio z Igą Dudziuk. Freak Fight.
1: No dzień dobry, środa to dzień przyjemności, ale niestety nie dla mnie. U mnie na lodówce, słuchajcie, wisi taki cennik a propos sprzątania. Mój współlokator wymyślił coś takiego, bo rzekomo mało sprzątam. No i inflacja dosięgnęła również mnie. Obudziłam się i cennik wzrósł. Musiałam dzisiaj za sprzątanie zapłacić dwa razy więcej, ale od czego jest szybka kasa? Meloradio.pl, tam się kierujemy po trochę gotówki. A za chwilę zajrzymy do kuchni Ani Lewandowskiej i Iga Dudziuk. Cześć, witajcie.
0: Freak

Faust, Gibbs, ZTB. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Słuchacie Freak Fightu 12 po 14. Jeszcze raz dzień dobry. Iga Dudziuk z tej strony. Pijcie tego dużo, a będziecie zdrowi. Ale nie to. O czym wy myślicie? Chodzi o napar z imbiru, z cytryną i miodem. Tym raczy się Anka Lewandowska na chorobę. Poza tym musi przyjmować sporo węglowodanów. Nie wiem, co na to Robert Lewandowski. Wydaje mi się, że wspólny trening by się przydał w sypialni, aby to wszystko

0: ja liczę. 1, 2, 3, 4, chyba 5, 6, coś około 7. No nieważne, Julia Wieniawa, kojarzycie taką dziewczynę? Oficjalnie potwierdziła rozstanie z belgijskim piłkarzem. Był niesamowicie przystojny, naprawdę, więc drogie panie, jest wolny, ale to nie o tym. Julia Wieniawa powiedziała tak: It's my single era. Nie miała problemu, żeby odpowiedzieć na to pytanie, ale ja pamiętam, jak kiedyś ktoś się zapytał o uczuciowe pytanie. Wy uważajcie, bo wam może odpowiedzieć tak.
1: Nie zadawaj mi takich pytań, kochanie.
0: Nie grajcie z ogniem.

0: Madonna, jak zawsze w formie. Martin Garrix również. To nowość na naszej antenie. Bizarre w Meloradio. Gdybyście się mieli zastanowić, kim jest człowiek renesansu, to powiedzielibyście... Dokładnie tak, Skolim. I to o nim porozmawiamy jeszcze w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: No, spontaniczny wyjazd nieznany.
4: 200 w tym momencie lecą do ciebie. Spontan jest najlepszy, więc my oczywiście pomagamy.
3: Dzięki wam wielkie.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto, żyj ze smakiem.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
7: Panie Pascalu, no jakby to...
8: A widziała pani?
7: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
8: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
7: No i z darmo.

0: Expert.pl. Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara na mediaexpert.pl.
3: Intermarché Ferio poleca duży wybór wędlin z własnej wędzarni. Tylko teraz. Kiełbasa biesiadna 19,99 za kilogram. Intermarché Ferio zaprasza.
4: Słyszysz? To krasz od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crush. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz krasza na krasza.
5: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. A ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Zgadza się. Ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
7: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
8: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
10: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
11: Najdłuższy wakacyjny festiwal filmowy Lotto Kinoletnie Sopot Zakopane. Codziennie oglądaj filmy na Molo w Sopocie i na Krupówkach w Zakopanem. W poniedziałki i wtorki przypłyń do Giżycka na kino jachtowe, a w środy i w czwartki przyjedź do kina samochodowego na Torze Służewiec. Wstęp wolny. Polecają telewizja TVN, Party.pl, Polki.pl, Wizaż.pl i Meloradio. Na festiwal zaprasza Lotto. Więcej na kinoletnie.pl.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wiesk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: i Switch Disco w Melo Radio. Colin, oprócz tego, że jest królem Latino, to jest z pewnością królem wszelakich biznesów. Posłuchajcie, co nowego wymyślił.
1: Doskonały pomysł, jeśli macie daleko do Czeremchy, na prezent dla ojca, dla chłopaka albo dla twojego kierowcy. A pierwsze 2000 tych skolimowych różowych karnistrów będą podpisywane i wędrują do was.
0: Taki prezent. Można powiedzieć, że te karnistry to są takie białe kruki wśród merchu z Colima. Niesamowite.

0: Sad Girls, Bibi Rexha, David Guetta, a wywiad z Bebo. Chciałam powiedzieć, że wywiad z Bibi krąży na naszym Instagramie Meloradia. A u nas w newsach co będzie krążyć?
1: A u nas w newsach powiemy, gdzie nie pojeździcie na hulajnogach. Gdzieś w Polsce na pewno nie pojeździcie.
0: Okej.
1: Tak. No i powiemy, że we Włoszech będzie bardzo gorąco.
0: To ja tam jadę.
2: A już o 15 zagramy.
0: How does it feel? I ten numer zagramy wam punktualnie o 15.

0: Reklama.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
4: Jazda, jazda! Lewo, jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe, kursy na wózki widłowe HDS. Turbo Promocje. Turbo Szkoleniowcy. Turbo Szkoła Jazdy. Konin Poznańska 47. 500 076 890.
5: Budujesz dom? Kompleksowe instalacje sanitarne z Art Dom w jednym miejscu. Wodkan, ogrzewanie podłogowe, pompa ciepła, klimatyzacja, rekuperacja. Jeden wykonawca to jedna odpowiedzialność oraz gwarancja lepszej ceny. Wybuduj dom z Art Dom. www.artdomservice.pl. Art Dom. Lider montażu pomp ciepła Panasonic.
6: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lease Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele

0: ZS oraz MG3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej, wybierz lepiej.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
3: Domowe zmiany? Sprawdź promocję cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland.
5: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Quechua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
6: Po reklamie. Meloradio Konin na 99,6 FM.
7: Minuta do 15, czas na newsy Meloradia. Ula Harciarek, on the mic.
8: Na 3 miesiące do aresztu trafi 2 podejrzanych o napaść we Wrocławiu na parę z Ukrainy. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury z powodu obaw o matactwo i ucieczkę mężczyzn. Grażyna Wiatr.
9: Adam C. przed wejściem na salę krótko powiedział, że żałuje, że nie lubi bić kobiet, ale sam miał zostać zaatakowany. Tomasz M. za to stwierdził, że chciał tylko pomóc koledze, kiedy dołączył do bójki.
8: Nadal poszukiwany jest trzeci z napastników. Nie pojeździcie na hulajnogach na promenadach w Gnieźnie. Zakaz obowiązuje nad jeziorami Jelonek i Winiary, bo tylko w miniony weekend doszło tam do 2 wypadków. Na koniec Włochy, które przygotowują się na kolejną falę ekstremalnych upałów. Temperatura może przekroczyć 40 stopni i tak ma być co najmniej kilkanaście dni.
10: Sponsorem programu jest organizator wakacji All Inclusive. Biuro Podróży TUI.
7: Mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu i zaśpiewamy 100 lat, bo ktoś mega cool ma urodziny. Iga Dudziuk, cześć, witajcie. How does it feel? To na start.

0: Swedish House Mafia, John Martin, Don't You Worry Child. A my teraz trochę musimy zmienić klimat, moi drodzy. Tako Hemingway, marmur, te sprawy. Bo Tako Hemingway obchodzi dzisiaj swoje... A zresztą kto by to liczył? Po prostu ma urodziny, więc jest niby starszy, ale z drugiej strony wydaje mi się, że taco jest jak czerwony trunek. Im starszy, tym smaczniejszy. To znaczy lepszy. Jeszcze wiadomość jedna.
1: Taco, taco. O, kocham cię, Filip.

0: Filipek, Nel, niech się kręci.
1: Roll another blunt.
0: Jakiś taki dym się unosi, słuchajcie. Ale to nie w studiu. To w Gdyni. Ha! Co im tak wesoło? Słuchajcie, ponad 945 kg marihuany zostało znalezionych właśnie w Gdyni. Ten zielony susz był schowany w kartonach z odzieżą i jakoś tak wyszło, że to trafiło w ręce funkcjonariuszy po Morskiej Krajowej Administracji Skarbowej. 46 milionów złotych, tyle to jest warte, jeśli chodzi o cenę tą czarnorynkową. Ale mnie zastanawia jedno. Jak oni teraz się tego wszystkiego pozbędą? Wyrzucą do kosza? Spalą? W sensie na ognisku, no bo chyba nie... Nie ma opcji. Dracula, Tame Impala. Tak podkręcamy tempo. King, Yours and Yours, to wam gramy już za chwilę.

0: Run, Run River w Melo Radio. A jeszcze w tej godzinie porozmawiamy o cudzych problemach, a to jest takie typowo polskie, żeby cieszyć się z tego, jak innym nie idzie.
1: Sponsorem programu był organizator wakacji All Inclusive, Biuro Podróży TUI.

0: słońce, ciepłe morze i gofry wcale nie są wam potrzebne, żeby wakacje były super. Ale najlepszej muzy i mega energii już od rana nie może zabraknąć. Codziennie od poniedziałku do piątku w Melo Radio podkręcamy tempo już od 6:30. Nie prześpij lata. Waldek Darłak, zapraszam. A i obiecuję, ogarnę wam leżaki.
1: Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Meloradio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Salon Profit to bogaty wybór podłóg winylowych, paneli laminowanych i podłóg drewnianych. Salon Profit to drzwi wewnętrzne i zewnętrzne. Salon Profit to piękne tapety. Salon Profit to doświadczenie i fachowe doradztwo. Salon Profit, Konin, ulica Europejska 128. Zapraszamy po jakość. Zapamiętaj, Salon Profit, Konin, ulica Europejska 128.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
3: Od czwartku w Kauflandzie karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A puszysty serek twarogowy Almette 3,24 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Kaufland.
5: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI. Numer jeden w Polsce.
6: Salon Vox w Koninie zaprasza. Ponad 1000 m2 ekspozycji mebli, drzwi i podłóg. Znajdziesz tu wszystko, czego potrzebujesz do swojego wymarzonego wnętrza. Meble, drzwi, podłogi, wszystko w jednym miejscu. Zmierzymy, przywieziemy, zamontujemy. A może chcesz zobaczyć wcześniej swoje urządzone wnętrze? Zrób projekt w aplikacji Voxbox. Załóż u nas okulary VR i wejdź do swojego nowego domu. Vox Konin, ulica Spółdzielców 6. Zapraszamy.
7: Inaczej futryna na 10 liter.
8: Ościeżnica.
7: A teraz na 3. Tam są drzwi.
8: Vox.
9: Vox. Tam są drzwi.
10: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
11: Castorama!
12: Teoria
11: i praktyka.
12: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
11: Trawnik, kwiaty?
12: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.

0: Lordly we Freak Fajcie, słuchacie Meloradia. Tak się podkręca tempo, tylko u nas. Ciężko jest lekko żyć i o tym przekonał się pewien influencer. Wyobraźcie sobie, że 27-letni milioner musi zrobić remont i narzeka na ceny tego remontu. Wydaje mi się, że większość ludzi może pomarzyć o takich problemach, to znaczy być milionerem i narzekać na to, że trzeba wydać pieniądze, ale w końcu słuchamy i nie oceniamy. Natomiast Was zapraszam na naszą stronę meloradio.pl, tam bez narzekania, bez jakiegokolwiek tłumaczenia się możecie zgarnąć 200, a nawet 500 złotych. Meloradio.pl, konkurs się nazywa Szybka Kasa. Tam się kierujcie, bo ja chcę więcej Waszych zgłoszeń. Przekonajcie nas, że to do Was powinna trafić kasa. Fuka i Liwka Enklawa. Chcę więcej w Melo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: podkręcamy tempo w Meloradiu i nie wierzę, że to mówię, nie wierzę, że to w ogóle zapowiadam, natomiast...
1: Natomiast tak, no powiedz,
0: ja
1: co będzie
0: powiedzieć?
1: W newsach, mów.
0: Piłka nożna, taki...
1: Będzie, tak.
0: Zespół?
1: I duża kasa.
0: Nie, to nie jest zespół, jak to się nazywa?
1: No klub.
0: Klub piłkarski.
1: Tak.
2: A już o 16 zagramy!
0: Modelki, Włodarski, lubię cię jak lato.
3: A ja lubię cię jak lato.
0: I ten numer zabrzmi punktualnie o 16.
2: Meloradio Konin na 99,6 FM.

0: autopromocja. Sunrise Last Minute z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. Afrojack, Hardwell, Scooter, Meduza, Rehab, Urzel i wielu innych DJ-ów na jednej imprezie. Wbijaj na meloradio.pl, napisz, na którego DJ-a czekasz najbardziej i dlaczego, i baw się z naszą ekipą na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Nieważne, czy masz duży, czy mały interes.

0: W Jaskon dobrze wiemy, że każdy biznes potrzebuje solidnej ochrony. U nas znajdziesz wszystko, od rękawic ochronnych i masek po odzież roboczą oraz obuwie, które wytrzyma nawet najcięższą robotę. Postaw na 30 lat doświadczenia i najlepsze marki w ofercie. 3M, Planam, Honeywell, Ardon, Atlas, CXS i PPO. Tylko z Jaskon twój interes będzie zawsze dobrze zabezpieczony. Jaskon, Konin Gajowa 3A, www.jaskon.pl.
1: Pierwszy rysunek, pierwsza piosenka, pierwsze przyjaźnie. W niepublicznym przedszkolu mały artysta to codzienność. Kameralnie, blisko natury, w rodzinnej atmosferze. Jest zabawa i nauka, a do tego indywidualne podejście. Zapisy dzieci już od 2,5 roku. Konin Szpital na 10. Znajdź nas na Facebooku. Przedszkole mały artysta.
2: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej, wybierz lepiej.
3: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer jeden w Polsce. O reklamie. Meloradio Konin na 99,6 FM.
4: Minuta do 16, czas na newsy Meloradia, Ula Harciarek, on the mic.
5: Drugi współoskarżony w procesie Łukasza Żaka zgłosił się do aresztu. Jednego szuka policja. Chodzi o śmiertelny wypadek na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. A teraz przestroga. Nie jedzcie owoców prosto z krzaka. To może grozić bąblownicą. I jej przypadków jest w Polsce coraz więcej, mówi Dorota Dwóżnik-Starek z Uniwersytetu Warszawskiego.
6: Jest to choroba, która ma bardzo długi okres bezobjawowy. Ta siemiec nie bytuje u nas w jelicie, tylko larwa jest zlokalizowana głównie w wątrobie.
5: Dlatego zawsze myjcie owoce. No i kończymy dużą kasą. Real Madryt wygenerował 1,2 mld euro przychodu. Tak było w ubiegłym roku. Do tej pory żadna organizacja sportowa na świecie nie osiągnęła takiego poziomu.
3: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
4: Kasa szybka, kasa, kasa, kasa szybka, komu szybkiej kasy, meloradio.pl, tam się kierujemy i miejcie telefon pod ręką. Iga Dudziuk, cześć, witajcie, lubię cię jak lato. Tak, wchodzimy w godzinę 16.

Jason Derulo, Love Not War. Jedną z nielicznych par, chyba w polskim internecie, które nie zyskały praktycznie żadnego hejtu, jest Madzia i Bagi. Jacy oni są piękni, jacy oni są cudowni. Ostatnio dziennikarz zapytał Magdalenę Tarnowską, jak się zapatruje na to, że Bagi jest od niej młodszy, i wypowiedziała się w mega piękny sposób, że w sumie to wiele się od niego uczy, o trendach i czuje się młodsza. No bo pamiętajcie, że tak naprawdę wiek to tylko liczba. Fate, Alan Walker, Ava Max, to teraz Melo.

0: 17 po 16. Szybka kasa. Ten dźwięk oznacza to, że ktoś z was będzie bogatszy o 200 zł, dlatego dzwonimy do Kasi, która wbiła na mega i zażyczyła sobie takich pieniędzy i ma 5 sygnałów na odebranie telefonu od nas. Czy to się wydarzy? Ja mam taką nadzieję.
1: Halo?
0: Cześć, Kasia, Iga z Meloradia.
1: Cześć, miło mi.
0: Co u ciebie słychać?
1: A wszystko dobrze, jeszcze z pracy co prawda jestem, ale ostatnie paręnaście minut.
0: No, to bardzo dobrze. A powiedz mi, Kasiu, byłaś na meloradio.pl, na co ci 200 zł?
1: Na bikini, żeby moje melony wyglądały trochę lepiej. Potrzebuję push-upu.
0: Daj spokój, na pewno masz piękne melony.
1: No wiesz, piękne, niepiękne, zwał jak zwał, no niektórzy lubią większe, ja akurat do tych należę.
0: Okej, czyli jakieś fajne bikini, masz już wypatrzony kolor?
1: Oczywiście, że tak, klasyczne. Słucham. Czarne.
0: Mi się to bardzo podoba. Kasia, ten dźwięk oznacza to, że kasa leci już do ciebie, możesz biec do bankomatu.
1: Wspaniale, bardzo się cieszę, dziękuję.
0: Nie żeby coś, ja kocham shopping, polecam się.
1: Możemy iść razem, zapraszam, Poznań.
0: Dobra, umówione, Poznań to miasto, Poznań w końcu. Szybka kasa od Meloradia.

0: To coś, oczywiście, że tak. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio, a w tej godzinie zaznamy trochę kultury. I to nie za moją sprawą.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na naprawę mojego roweru. Zepsuło mi się koło.
2: 200 w tym momencie lecą bardzo do ciebie. Dziękuję. Taka szybka kasa trafia prosto do ciebie.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Innowacyjne systemy grzewcze i chłodnicze od ArtDom. Pompy ciepła, klimatyzacja, rekuperacja, fotowoltaika. Atrakcyjne warunki współpracy i spokój na lata. Wybierz ArtDom i sprawdź naszą ofertę. Jesteśmy liderem montażu pomp ciepła Panasonic w Polsce. www.artdomservice.pl.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
7: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
9: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer jeden w Polsce.

Robin Schulz, Show Me Love w Melo Radio. Na pewno zdarzyło wam się kiedykolwiek przerwać komuś wypowiedź, albo zdarzyła się wam taka sytuacja, że to ktoś wam przerwał, kiedy opowiadaliście coś turbo ważnego. I słuchajcie, to nie jest tak, że to jest jakikolwiek brak kultury. To chodzi o to, że taka osoba, która to robi, ona potrzebuje mieć poczucie kontroli. Więc podobno przerywanie to nie jest brak kultury. No ale hola hola, nie zgadzam się. To chyba zależy, kiedy jest to przerywanie.

0: I like Marlon Hofstadt w Meloradiu. Kto ma ochotę na loda?
1: No, o lodach będę mówiła w newsach. Mm-hmm. Nic więcej nie powiem.
0: A twój ulubiony smak?
1: Karmel, orzech, czekolada.
0: Mój, czekolada chyba. Mm-hmm.
2: A już o 17:00 zagramy.
0: Repeated, Martin Garrix, Ed Sheeran. Tak wam pięknie zagramy, punktualnie o 17:00, kiedy inni będą gadać.
2: Meloradio Konin na 99,6 FM. Reklama.
3: Salon Profit to bogaty wybór podłóg winylowych, paneli laminowanych i podłóg drewnianych. Salon Profit to drzwi wewnętrzne i zewnętrzne. Salon Profit to piękne tapety. Salon Profit to doświadczenie i fachowe doradztwo. Salon Profit, Konin, ulica Europejska 128. Zapraszamy po jakość. Zapamiętaj, Salon Profit, Konin, ulica Europejska 128.
4: Mardom. Największy salon podłóg, drzwi i okien w Polsce. Szeroki wybór paneli laminowanych, winylowych, podłóg drewnianych, drzwi zewnętrznych, wewnętrznych, wiodących.

0: na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Lustereczko, powiedz przecie, kto najpiękniejszy jest na świecie? Lustereczko, halo, no kto?
3: Kto?
2: Chcesz mieć pewność? Odwiedź gabinet kosmetyczny Colette. Transdermalny zabieg Toskani Pulse Booster wprowadza aktywne składniki w głębsze warstwy skóry, dając natychmiastowy efekt glow, poprawiając napięcie i jakość skóry, wyrównując koloryt oraz zapewniając intensywne nawilżenie. Bez bólu, bez igieł i bez rekonwalescencji. Gabinet kosmetyczny Colette. Konin Niesłusz, Chełmońskiego 8. Telefon 63 245 37 69.
0: Marian, a gdzie mogę kupić
4: Na mediaexpert.pl.
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
6: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz w Biedronce. Zeszyty A5, 16 kartek, różne rodzaje, różne kolekcje, już od 39 groszy za sztukę. Oraz wygodne i pojemne plecaki szkolne i młodzieżowe, różne wzory i wielkości, już od 39,99 za sztukę. A przybory do pisania pilot, różne rodzaje i kolory tuszu, już od 7,99 za opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
7: Trwają Sony Days w MediaMarkt. Tylko teraz za każde wydane 1000 zł otrzymasz 100 zł rabatu na wybrane produkty Sony. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
8: Po reklamie.

0: Piera. Nie macie planów na weekend? W Poznaniu będzie okazja, żeby połączyć muzykę, śmiech i letni relaks. Nad Wartą rusza FreeFest 2026. Dwudniowa impreza z bezpłatnym wstępem. Pierwszego dnia na uczestników czekają stand-up i koncerty. Drugiego dnia będzie jeszcze głośniej. Zaplanowano rap battle oraz bitwy freestyle. Fani muzyki nie mogą przegapić też nadchodzącego Bittersweet Festival, który startuje 13 sierpnia. Na scenie wystąpią m.in. Gorillaz, Robbie Williams czy Major Lazer. Nie zabraknie też polskich artystów. Z kolei Słupca szykuje się do największego święta w roku. Wawrzynki słupeckie odbędą się 15 i 16 sierpnia. Jak zapowiadają organizatorzy, nie zabraknie muzyki oraz dobrej zabawy. Na scenie pojawią się lokalni artyści, a jedną z gwiazd wydarzenia będzie zespół Modelki.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Minuta do 17, czas na newsy Meloradia. Ula Harciarek on the mic.
3: To ma być oddech dla kierowców. Rząd przygotowuje się na ponowne wprowadzenie obniżki VAT-u na paliwa. Niewykluczony jest też powrót do górnego limitu ceny. Do Polski zbliżają się ekstremalne upały. Jutro ponad 30 stopni, a to nie koniec, mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.
4: Zwłaszcza w czwartek i piątek będziemy mieli bardzo korzystne warunki do wzrostu temperatury, ponieważ będziemy mieli przeważnie małe zachmurzenie i słaby wiatr.
3: Noce też zapowiadają się gorące, a dla ochłody oczywiście najlepiej lody. Rośnie ich sprzedaż. Jak podaje portal dla handlu, najbardziej popularne są klasyczne smaki: wanilia, czekolada, truskawka i śmietanka.
2: Jak dobrze, że środa to dzień loda, prawda?
3: Mhm.
5: Sponsorem programu jest właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. PsiBuffet.pl.
2: I mamy godzinę 17, słuchacie Freak Fightu. WhatsApp Meloradia będzie niezbędny, ponieważ mam do Was pytanie. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Iga Dudziuk, cześć, witajcie, repeat it. Tak, wchodzimy w 17.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Co jest grane w Koninie?
1: Kamil Bek

kiedyś Kylie Minogue, teraz Third Life, Out of My Head w Meloradio. A was zapraszam na WhatsAppa Meloradio, odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Dzisiejsze pytanie brzmi, co można robić na grillu na literę K? Można robić na przykład kiełbasę, można się też kłócić o to, czy grzanka ma być na przykład z czosnkiem, czy raczej z masełkiem. Czekam na wasze głosówki. Co można robić na grillu na literę K? WhatsApp Meloradia odnajdziecie na naszej stronie meloradio.pl. Co można robić na grillu na literkę K? Karnawał na przykład, gips, PZ, for money w Melo.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

0: Four Strings, Freak Fight, Take Me Away. Tak podkręcamy tempo w melo i sprawdzamy, co można robić na grillu, na literę K. Dzięki za wszystkie głosówki i wszystkie wiadomości tekstowe. Paweł, co można robić na grillu, na literę K?
1: Kręcić kiełbachą.
0: Ale cóż to oznacza? Paweł, ty nam się tutaj tłumacz. Ola z kolei napisała, że można karmić ukochanego. Ale nie napisała czym. Co można robić na grillu? Na literkę K. Czekam na głosówki od Was, WhatsApp Meloradia. Tam nagrywacie te głosówki. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Co można robić na grillu? Na literkę K. Talk to you, another. To teraz w Melo.

0: Whatever turns you on. Axwell, podkręcamy tempo w Meloradiu. A my sprawdzamy, co można robić na literę K podczas grillowania. I Janusz napisał, że kłamać, że smakowało. Janusz, jeżeli ty jesz u teściowej, to zasada jest bardzo prosta. Zawsze takie jedzenie dobrze smakuje.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. psibuffet.pl.
2: Meloradio Konin na 99,6 FM. Autopromocja.
3: Czy jesteście na urlopie? Czy może pracujecie? To nie jest ważne. Najważniejsze, żeby o 18 powiedzieć:
2: idę. Idę w Melo.
3: Bo my w wakacje nie zwalniamy. Gramy jeszcze lepiej i jeszcze mocniej.
4: Czekam na wasze wakacyjne story na WhatsAppie Melo.
3: A jak potrzebujecie dobrej playlisty, to spokojnie, mam to, co najlepsze. Pychu,
4: zapraszam od 18.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
7: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
6: Ci, co ją znają, reagują.
8: Ach!
7: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
9: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr 75G. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za jedyne 2999 zł 99 groszy. Z kodem rabatowym taniej. A do tego odbierz cashback w wysokości 500 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
11: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki,

0: każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Najlepsza przyjaciółka kobiety? Biżuteria. Zapraszamy do najstarszego w Koninie sklepu jubilerskiego Goldkram. Od 50 lat oferujemy Państwu najwyższej jakości biżuterię i wyroby jubilerskie z własnej pracowni oraz realizujemy projekty indywidualne także z kruszców powierzonych. Naprawiamy i odświeżamy biżuterię, oprawiamy kamienie oraz skupujemy złom złota. Oferujemy szeroki wybór klasycznych obrączek, stylowych upominków oraz platerów. Goldkram, Stary Konin, ulica Kramowa 5. Facebook goldkram.pl.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
3: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82, kierunek na Licheń.
4: Inaczej futryna na 10 liter.
5: Ościeżnica.
4: A teraz na 3. Tam są drzwi.
5: Vox.
6: Tam są drzwi.
7: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
8: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
9: Najdłuższy wakacyjny festiwal filmowy Lotto Kinoletnie Sopot Zakopane. Codziennie oglądaj filmy na Molo w Sopocie i na Krupówkach w Zakopanem. W poniedziałki i wtorki przypłyń do Giżycka na kino jachtowe, a w środy i w czwartki przyjedź do kina samochodowego na Torze Służewiec. Wstęp wolny. Polecają telewizja TVN, miesięcznik Kino i Melo Radio. Na festiwal zaprasza Lotto. Więcej na kinoletnie.pl.
10: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer jeden w Polsce.

0: Disney Keys of Meloradio. Sprawdzamy, co można robić na literę K podczas grillowania. Dziękuję za wszelkie głosówki, które wysyłacie przez meloradio.pl. Odnośnik tam znajdziecie do WhatsAppa. Samantha.
1: Karmić misiaczka kiełbaską.
0: O, jakie to jest słodkie. Wiadomo, że szczęśliwy brzuszek to najedzony brzuszek. Piotruś.
2: W trakcie grillowania na literę K można kontemplować odnośnie jedzonka.
0: Mam wrażenie, że ja kontempluję odnośnie jedzonka mniej więcej całą dobę. Body Talk, Ale Farben, René Miller. Tak podkręcamy tempo w Meloradio. Mezzo Rotto, to gramy wam już za chwilę.

0: Log J-Lo w Meloradio. Siemasz, Oluś.
1: Ja, siemano, ja łapię ten feeling.
0: Just this feeling. Jak ty ładnie śpiewasz, powinieneś zostać normalnie piosenkarzem.
1: Wtedy musieliby zamknąć między innymi Meloradio, więc może lepiej nie.
0: Ja bym słuchała i bym cię zapowiadała.
1: I byłabyś jedyną osobą na świecie.
2: A już o 18:00 zagramy.
1: Tych, co lepiej potrafią. Kygo, Kality, Griffin, Save My Love. I ten numer punktualnie o 18:00 pojawi się na antenie Melo.
0: To ja idę w Melo.
1: No to idź.
0: Buzi.
1: No to buzi.
0: Mua. Mua.
2: Melo Radio Kolin. Słuchaj na 99.6 FM. Autopromocja.
3: Słońce, ciepłe morze i gofry wcale nie są wam potrzebne, żeby

0: nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Budujesz dom? Kompleksowe instalacje sanitarne z Art Dom w jednym miejscu. Wodkan, ogrzewanie podłogowe, pompa ciepła, klimatyzacja, rekuperacja. Jeden wykonawca to jedna odpowiedzialność oraz gwarancja lepszej ceny. Wybuduj dom z Art Dom. www.artdomservice.pl. Art Dom. Lider montażu pomp ciepła Panasonic.
2: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
3: O, mechanik idzie!
4: Mamma mia, el compressor! Facciamo subito, sì?
5: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
6: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699 z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
10: Masz pomysł na startup, ale nie wiesz jak zacząć. 24 sierpnia w Rynie na Mazurach rusza dwudniowe wydarzenie BARP Future Camp. To nie jest kolejna konferencja, to praktyczne forum doświadczeń przeznaczone dla młodych innowatorów. Jesteś studentem? Budujesz pierwszy projekt? To właśnie u nas sprawdzisz z praktykami, co naprawdę działa na rynku. Dołącz do społeczności campu w social mediach i zobacz szczegóły na barp.gov.pl. BARP Future Camp. Nie bądź widzem, bądź founderem swojej przyszłości.
11: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
11: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
7: Sprytnie.
11: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
14: Play. Salon Vox w Koninie zaprasza. Ponad 1000 m2 ekspozycji mebli, drzwi i podłóg. Znajdziesz tu wszystko, czego potrzebujesz do swojego wymarzonego wnętrza. Meble, drzwi i podłogi, wszystko w jednym miejscu. Zmierzymy, przywieziemy, zamontujemy. A może chcesz zobaczyć wcześniej swoje urządzone wnętrze? Zrób projekt w aplikacji VoxBox. Załóż u nas okulary VR i wejdź do swojego nowego domu. Vox Konin, ulica Spółdzielców 6. Zapraszamy!
15: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
16: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI. Numer jeden w Polsce.
17: Po reklamie. Autopromocja. Sunrise Festival w Meloradio. Przez cały weekend słuchaj relacji prosto z Kołobrzegu, a wieczorami wpadnij na prawdziwe, dobre Melo. Zagrają sami najlepsi. Sam

0: Meloradio Kolin.
1: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla was Ula Harciarek.
2: Jest nowy rzecznik praw obywatelskich. Urząd objęła Sylwia Gregorczyk-Abram. Jak sama zauważa, widzi rosnącą mowę nienawiści wobec Ukraińców. Planuje już spotkanie ze specjalnie powołanym zespołem.
3: Chciałabym dopytać, w jaki sposób jest badana rzeczywista motywacja sprawcy i zapytać się, jak państwo jest gotowe, jak funkcjonariusze są przygotowywani do tego wyzwania.
2: Nowa rzeczniczka jest prawniczką. Ekstremalne upały mają być w Chorwacji. W weekend cały kraj będzie objęty alertami, bo na termometrach może być nawet 40 stopni. No i na koniec dobra rada, nie ufajcie sztucznej inteligencji. Hiszpański adwokat został ukarany za wykorzystanie w piśmie procesowym nieistniejących sądowych sentencji. Wymyśliło je AI.
1: Ostrożnie, ostrożnie.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: idę w melo.
1: No i już mamy 18, środa się kończy, a to oznacza, że jesteśmy tylko dwa kroczki od weekendu, więc postawmy je razem. A ja wam fajnie pogram. Bibi Rexa za moment, będzie Antua Klamarą, a zaczyna Kaigo. No i gość do nas wpadnie w tej godzinie. A ja jestem Pychu, siemano, fajnie, że wy też jesteście.
0: Melo Radio. Idę w melo.

Ta pani wieczorami idzie w Mela, Sad Girls, Bibi Rexa i David Guetta. 10 minut po 18, a do naszego studia już za moment wpadnie Lena Moonlight i to nie z pustymi rękoma, bo zagramy jej nowość.

0: Wlatuje ten numer i od razu czuć, że są wakacje. Jesteśmy w ich samym środku i się cieszmy. Rudimental, ILR, niezawodne, Waiting All Night. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu, 18:18. Punktualnie na zegarach. I wszyscy razem. Tak mogliśmy zrobić, a teraz też zrobimy
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Z zupełnej radości z tego, że Elena Moonlight do nas przyszła. Siemanko.
2: Witam, hejka.
0: No cześć, ty w takim wakacyjnym vibe'ie chyba jesteś, co? No
2: oczywiście, że tak.
0: Opalona pięknie tutaj, no bo miałaś też powody do tego, żeby się opalać. No bo
2: trochę
0: ze znajomych mi źródeł wiem, że trochę czasu ostatnio spędziłaś na Ibizie.
2: No źródła miały rację, jest to prawda. No trochę, znaczy trochę, dosłownie trochę, bo trzy dni intensywne,
0: Właśnie, ale nie pojechałaś tam sobie leżeć i plażować, tylko w celach takich pracowych.
2: No dokładnie tak było. Nagrywaliśmy dwa klipy właśnie na Ibizie. Jeden do numeru, jeden znak, który już wyszedł. Mm-hmm. I wyszedł i numer, i wyszedł klip. Drugi do numeru, który ukaże się w sierpniu, no więc było intensywnie, no ale jakże fajnie.
0: Słuchaj, ale ty chyba jesteś fanką takich letnich klimatów, co? No bo zobaczyłem sobie ten teledysk. No tam lato to po prostu czuć najmocniej, jak się tylko da.
2: O to chodzi, o to właśnie chodzi. Jeżeli tak czułeś, to bardzo się cieszę, dokładnie taki był cel.
0: No słuchaj, ja już przyznam, że przesłuchałem sobie wcześniej numeru jeden znak, no super. I jest to bardzo wakacyjny letniaczek. I teraz pytanie, czy ten letniaczek jest dlatego, że właśnie mamy lato, czy to jest kierunek muzyczny, w który będziesz bardziej i bardziej szła i to będzie coraz bardziej skręcało w tę stronę?
2: Znaczy na pewno zdecydowałam się na ten kierunek, znaczy na takie brzmienia, ponieważ jest lato i chciałam to podkreślić, jest to powód, żeby nagrywać takie numery, ale jednak też jest to strona, w którą będę się kierować właśnie już w mojej stylistyce muzycznej przez najbliższe miesiące. No chodzi o to, żeby było dynamicznie, żeby było tanecznie i żeby po prostu dobrze się tego słuchało i same dobre wspomnienia i dobre myśli do nas przychodziły.
0: To teraz ja mam nadzieję, że ty będziesz miała najlepsze wspomnienie ever. Co ty na to, żebyś sama zagrała numer?
2: No dobra.
0: No to zdejmij słuchawki i chodź do mnie.
2: Jejku,
0: ja cię tutaj
2: dobra.
0: Wszystkiego nauczę.
2: Teraz się stresuję,
0: uwaga,
2: czuję
0: czekaj,
2: presję.
0: Nie, ja nie mogę zdjąć słuchawek, bo ja muszę to słyszeć, co tutaj się dzieje. Dobra, dawaj Lena, chodź tutaj obok mnie, wywalimy krzesło na chwilę, pa. Zasada jest bardzo prosta. Ty mówisz do tego mikrofonu, cześć, ja jestem Lena Moonlight, teraz przesłuchacie mój najnowszy numer, jeden znak, a potem klikasz ten guzik. Ale musisz do mikrofonu, żeby cię ludzie słyszeli.
2: Tak. Cześć, tutaj Lena Moonlight i możecie słuchać mojego najnowszego numeru, jeden znak.

0: Fire, Fire. To Simza w Meloradio z bardzo mocnym letniaczkiem. 28 minut po 18 na zgarach, a cały czas u nas w studiu Lena Moonlight.
1: Tak.
0: Jeszcze raz siemanko. Słuchaj, jak to jest posłuchać swojego numeru w radiu, tak na żywo. Jeszcze go puścić.
1: Fantastycznie, fantastycznie. No dwa w jednym. Nie dość, że usłyszałam, to jeszcze go włączyłam. Super emocje, bardzo pozytywnie, no bardzo się cieszę.
0: No to kiedy możemy się takich więcej nowości spodziewać? O sierpniu już wiemy, że coś nowego będzie, ale możesz nam jeszcze coś zdradzić? Potem... Coś bardziej w jakim klimacie? No daj jakiegoś smaczka.
1: Dalej, okej. To, co będzie w sierpniu, będzie trochę bardziej takie marzycielskie i klip będzie pod wodą w sporej części też.
0: O, proszę bardzo.
1: A to ciekawe, co?
0: No to wszyscy musimy obejrzeć ten teledysk. Oglądajcie też teledysk do numeru tego, Leny, którego zagraliśmy.
1: Jeden znak. Tak.
0: Bo ten teledysk jest naprawdę piękny i wielkie gratulacje.
1: Tak,
0: no to co, Leno, zapraszamy
1: pięknie.
0: Ponownie.
1: Super, dzięki, czekam na zaproszenie.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

autopromocja. Sunrise Last Minute z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. Afrojack, Hardwell, Scooter, Meduza, Rehab, Użel i wielu innych DJ-ów na jednej imprezie. Wbijaj na meloradio.pl, napisz, na którego DJ-a czekasz najbardziej i dlaczego, i baw się z naszą ekipą na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko

0: Wstawaj, Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
3: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD Atto 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.

No lepiej późno niż wcale powiedzieć hello. No to ja wam też mówię hello, tak jak Martin Salwek i Dragonet w Meloradiu. Pychu z tej strony, siemano. 15 minut, tyle zostało nam do 19. Tak znajdują miejsce na plaży. To we Włoszech. No słuchajcie, wakacje rządzą się swoimi prawami. No i tak między innymi w kraju pizzy wpadli na pomysł, żeby przy leżakach, które zostawia się na plaży na całą noc, wbijać parasole. Które to parasole te leżaki blokują, no i to ma być znak, że miejsce jest zajęte, nie siadać, no i w ogóle nawet na nie patrzeć najlepiej. No i jest lekkie oburzonko, no bo ludzie się we Włoszech czepiają, że to zajmuje miejsce na plaży, szczególnie jak nikt z tego nie korzysta. No i ogólnie jest to trochę nielegalne. No i tak sobie pomyślałem, że w sumie to strach pomyśleć, co by ci Włosi myśleli, jakby nad Bałtyk przyjechali i by zobaczyli morze parawanów.

0: Kaseta. How does it feel? Numer 2 30 Melo Radia. A za chwilę wybije 19.
1: A już o 19 zagramy
0: Fuka i Liwka, chcę więcej. I to właśnie od tego numeru rozpoczniemy.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na zajęcia hula hop.
2: Możesz już wybierać się do bankomatu i za chwilę wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Super, dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: promocja. Reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 60% rabatu na drugi tańszy kryminał z wybranej oferty. Wybieraj spośród książek Mroza, Bondy, Gortycha, Cobena, Christie i wielu innych autorów. Do tego 40% rabatu na drugą tańszą grę planszową lub karcianą. W tym 5 sekund Czółko czy Superfarmer. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
5: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG3.

0: styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej, wybierz lepiej.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki.

0: idę w melo.
1: No i mamy już punktualnie 19 na zgarach. Trochę magii w tej godzinie będę miał dla was. Magic in the Air, taki klasyczek od Magic System wam przypomnę. A zaczynamy od naprawdę fantastycznego duetu. Dwóch młodych, zdolnych i pięknych. Fuka i Liwka. Chcę więcej. To na sam początek. A jak chcecie więcej, to zostańcie z Meloradio, bo naprawdę dużo fajnych rzeczy mamy dla was na ten wieczór. Tupychu, siemano.
0: Meloradio. Idę w melo.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

ale to jest dobry numer. Robin Schulz i Barbs, Better Times w Meloradio. Tak dla was podkręcamy tempo wieczorową porą. 10 minut po 19 na zgarach, a za chwilę będę miał dla was opcję Last Minute na Sunrise Festival. Dzięki za wasze zgłoszenia na meloradio.pl. Za chwilę ktoś z was zgarnie karnet na tę imprezę.

0: ta pani już zawsze będzie mi się kojarzyła z deszczem i z ewakuacją. Dua Lipa w Meloradio, to Houdini. Tak podkręcamy dla was tempo. Ale są też takie rzeczy, które zawsze mi się będą bardzo pozytywnie kojarzyć. No i na taką rzecz właśnie teraz wam rozdam wyjściówkę. Sunrise Last Minute z Meloradiem. No i sprawa jest bardzo prosta, zgłaszaliście się na meloradio.pl, no i teraz Kasia, która też się zgłosiła, musi odebrać telefon. Ma na to 5 sygnałów, no i zobaczymy, czy karnet na Sunrise Festival poleci właśnie do niej.
1: Halo?
0: Trzeci sygnał i się udało, siemano Kasia, tu Pychu
1: no,
0: Meloradio.
1: No, witam serdecznie, witam, hej.
0: Słuchaj, ja z tego co wiem, chciałabyś spędzić najbliższy weekend na północy Polski, prawda?
1: No jak najbardziej, byłabym bardzo zaskoczona, jakbym mogła dotrzymać taką szansę oczywiście.
0: A tak konkretniej to chyba w ogóle w Kołobrzegu, nie?
1: Tak, tak, no ja myślę, że w ogóle pod Strzelę.
0: O, i to jest dobry plan, słuchaj. A jaki jest taki twój najgorszy scenariusz, jaki sobie na ten weekend wyobrażasz?
1: Najgorszy scenariusz dla mnie, jakby mnie zabrakło w Kołobrzegu.
0: A na kogo tak najbardziej czekasz? Kogo by ci było najbardziej szkoda, jakbyś nie zobaczyła?
1: No myślę, że DJ-a Exwella. Oj, myślę, że to byłby smutek, jakbym go nie usłyszała tego weekendu.
0: To jaki jest twój ulubiony numer od tego pana?
1: Zdecydowanie Sun & Shining.
0: No oczywiście, klasyczki muszą rządzić. No słuchaj Kasia, no to jest taka sprawa, bo ja mam taki karnecik i ty byś chciała pojechać na Exwella. Ja bym chyba chciał ci go dać. Chodzisz w to?
1: No jak najbardziej, oczywiście.
0: A masz już kogoś, z kim byś pojechała?
1: No ja myślę, że mój narzeczony Paweł byłby jak najbardziej chętny na taką podróż.
0: Kasia, no to słuchaj, dzwoń do Pawła, jedziesz na Sunrise Festival z Meloradiem!
1: No super, widzimy się!
0: Dwuosobowy karnet razem z polem namiotowym leci w tym momencie do ciebie.
1: Nie, ty nie wierzę, dziękuję bardzo!
0: I tego pana też będziesz mogła usłyszeć na żywo na Sunrise Festival. Użel i Moving to the Sun, to już teraz, a wy cały czas możecie się zgłaszać na meloradio.pl, bo to już są okazje last minute na karnety na Sunrise Festival.

0: Voices, ale mnie grzeje ta nowość. To Switch Disco w Meloradiu, 27 minut po 19 na zegarach. Przyszli studenci składają papiery na właśnie uczelnie. No a ja jeszcze w tej godzinie powiem wam, które studia w Polsce się najbardziej opłacają.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

autopromocja. Sunrise Last Minute z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. Afrojack, Hardwell, Scooter, Meduza, Rehab, Użel i wielu innych DJ-ów na jednej imprezie. Wbijaj na meloradio.pl, napisz, na którego DJ-a czekasz najbardziej i dlaczego, i baw się z naszą ekipą na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Najważniejsze wydarzenia muzyczne

0: Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl?
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lease Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lease Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
7: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie, otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD Samsung.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
9: Dwa za jeden w half price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w half price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half price. Great brands.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: Letnie update nawet do minus 30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
0: Po reklamie. Autopromocja. Sunrise Festival w Meloradio. Przez cały weekend słuchaj relacji prosto z Kołobrzegu, a wieczorami wpadnij na prawdziwy

Mam słabość do jej wokalu. Mae Stevens razem z nią, Alok i DJ Smokers. To Jungle w Melo, tak podkręcamy tempo na wakacje. Pychu z tej strony, siemano. Te kierunki studiów są najbardziej opłacalne. Zapewne wielu z was właśnie teraz składa papiery na uczelnię. No ale jeżeli nie wiecie jeszcze do końca co wybrać, no to przed oczami mam listę kierunków tych, z których potem kosi się podobno najwięcej siana. No i tak między innymi portfel nie narzeka. Po informatyce, czy na przykład automatyce, ale oczywiście niezmiennie od lat króluje ona. Medycyna. No i w sumie racja, no w Polsce od kilku tygodni dobrze wiemy, że niektórzy lekarze na pewno nie żałują, że się na medycynę wybrali. Kaigo i Max Magnum to Take Me Back, nowość.

0: No i czas na ten wielki drop. Axel F, Take It To The Floor, W&W, Wina i Gabry Ponte. Tak podkręcamy dla was tempo. Jeszcze przed 20, a po niej też się zadzieje. No między innymi będzie do zgarnięcia merch o tym Meloradia w zabawie O czym myśli Pychu. Powspominamy sobie też to, co działo się na tegorocznym Tomorrowland.
1: A już o 20 zagramy.
0: Ale Soy Sasha, będzie Destiny. Swoją drogą ta pani wystąpiła na Tomorrowland u boku Armina Van Burena. Trochę zdrada Alessa, ale co tą taką chyba można wybaczyć. I to właśnie od tego numeru rozpoczniemy 20 w Melo.

0: Gibraltar. Prosto i ekologicznie. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
1: Zjazdem na rowerze to nigdy nie wiadomo. Albo będzie relaks, albo pod wiatr.
2: A ekstra pensja od Lotto będzie ci wjeżdżać na konto co miesiąc przez 20 lat. Graj w Maxi Pensję, by co miesiąc dostawać 50 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Marian,
4: a
3: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
3: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
0: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl.

0: jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
1: Po reklamie. Meloradio Konin na 99,6.

0: idę w melo.
1: No i patrzcie, jak to szybko leci. Już 20 na zgarach, a to oznacza, że powoli się ze środą żegnamy, ale zanim to jeszcze pójdziemy w melo. A co tam? James Young, Infinity, to wam na pewno zagram w tej godzinie. Będzie na sam początek Alesso i Sasha z hitem Destiny. No i też zajrzymy, co tam u Mazimena, no bo pogadałem sobie z nim w trakcie Tomorrowland. No i za kilka chwil na antenie Melo Radio o tym posłuchacie. Tu Pychu, siemano!
0: Melo Radio. Idę w melo.

0: Becky, Becky G w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, 10 minut po 20. A ze mną są dziewczyny, Monika i Marysia. Siemano.
1: Siemano!
0: To są nasze social media girls. I za chwilę co było na to, żebyśmy pogadali sobie o Tomorrowland?
2: Ja jestem
1: Let's
2: za.
1: Go!
0: No to za chwilę będziemy sobie więcej o tym gadać. A to Kiza i Bledka.
3: Idę w Melo.
4: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest filtrną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: To nie apokalipsa, to Alan Walker i Ava Max, Fate w Meloradio. Tak podkręcamy tempo, 15 minut po 20 na zegarach. A teraz czas pogadać sobie o tym, co się wydarzyło w dwa ostatnie weekendy, bo one były naprawdę mocne. Nasze social queens, Monia i Marysia, siemano.
1: Siemano.
0: Słuchajcie, Monia ma piosenkę. I Monia tę piosenkę teraz przed całą Polską zaśpiewa na antenie Meloradia. Powiedziała mi, że ja muszę tylko znaleźć podkład, więc uwaga. Monia, mam nadzieję, że będziesz zadowolona.
1: Ja wylecytuję. Ty tylko ciebie codziennie, już zawsze, bo jesteś jak smoczyca. Pojawiasz się tylko raz do roku. Ale jak jesteś, to zdyma. Spotkajmy się pod main stage'em. Zapamiętajmy ten czas. Live today, love tomorrow, unite forever. Właśnie to napisałam.
0: Jesteśmy z ciebie naprawdę, Moniś, dumni.
2: Prawdziwa artystka.
0: Tak. Prawdziwych artystów poznaje się po tym, jak na ostatnią chwilę coś potrafią wymyślić. No i to właśnie była Monia, a ja was chciałem zapytać o to, jakie wy macie najlepsze wspomnienie, tak socialowe, jeżeli chodzi o tegoroczny Tomorrowland.
1: Moim najlepszym wspomnieniem było picie herbatki z tobą pod main stage.
0: Ale to były ciary.
1: No.
0: Totalnie. A twoje, Marysia, bo ty byłaś na pierwszym weekendzie.
2: Tak, moja ulubiona to jest Smoczyca, o której właśnie recytowałaś piękny wiersz.
0: Dokładnie. Słuchajcie, a jak się chodziło po wszystkich Stanach? Ile wam to zajęło?
2: Słuchajcie, kosztowało...
0: Ja to czuję w nogach do teraz.
2: Kosztowało nas to 2 godziny i 20 tysięcy kroków przynajmniej.
0: No właśnie.
1: I możecie to zobaczyć na naszych socialach, oczywiście, jak się męczę. No,
0: tak jest.
1: Było ciężko.
0: A to warto zobaczyć. Słuchajcie, a ja mam takie też bardzo fajne wspomnienie, bo ja sobie pogadałem z paroma gwiazdami, między innymi z Bibi Rexą, to jest już moja nowa przyjaciółka, ale też z Mozimenem. I słuchajcie, nie wiem czy wiecie, jest taki filmik w internecie, jak Moziman 20 lat temu startował we francuskim talent show i był w swoje emo era, i śpiewał, a nie DJ-ował. I ja go o to zapytałem i posłuchajcie, co on mi skubany na to odpowiedział.
3: I will tell you the truth. I started my career as a DJ.
0: Powiem ci prawdę, zaczynałem swoją karierę jako DJ na Ibizie i tam był gość, francuski turysta, podbił do mnie i powiedział, ej, no wystartuj w takim konkursie. Talent show, The Star Academy. Nigdy nie mieliśmy tam DJ-a, który śpiewał. Chcesz wziąć udział w castingu do tego? Powiedziałem, nie, ale w końcu dałem się namówić. Poszedłem tam, zrobiłem show i wygrałem to show. To była naprawdę mega szalona historia. Tak mi powiedział pan Moziman. Ja jestem wzruszony, powiem wam, że można takie rzeczy robić szalone w życiu, nie?
2: Shoot your shot.
0: A czy Tomorrowland byście zaliczyły jako jedno z najbardziej szalonych rzeczy u was?
2: Tak, zdecydowanie.
0: Ja też, dlatego teraz zagrajmy gościa, z którym udało mi się pogadać. To był naprawdę przemiły wywiad. Moziman, Underneath the Blue. To już teraz.
3: Hi, this is Moziman. Wieczorami idę w Melo.

0: Wszystkie gwiazdy bardzo jasno świecą na antenie Meloradia. To Vice i Lania. Ich numery Stars. 20:33.
1: O czym myśli Pychu?
0: I to jest pytanie, które jest jak najbardziej aktualne. Zaczynamy naszą zabawę O czym myśli Pychu? Zasady są bardzo proste. Ja jestem Pychu, ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, a potem wy, jeżeli macie pomysł na to, co to takiego może być, no to wybieracie numer 321-321-777, no i dzwonicie prosto do mnie, do studia, na antenę Meloradia. Pod ten numer telefonu dzwonicie zazwyczaj totalnie za free, a dziś chodzi mi o postać. Ta postać jest postacią z bajki. No i w tej bajce jest dużo takich postaci ogólnie, ale mi chodzi o jedną konkretną. No to co? Czekam na wasze propozycje. 321-321-777 to jest numer telefonu tutaj, do mnie. Prosto do studia. Można o coś dopytać, można od razu strzelić skiety Meloradia. Są do zgarnięcia. Taki fajny merch od Meloradia. No to ja czekam, aż tutaj moja czerwona lampka oznaczająca, że ktoś dzwoni i się zaświeci. No i widzę, że się świeci, więc odbieram. Halo, jak masz na imię?
2: Halo, cześć Sebastian.
0: No cześć Seba, no to powiedz, o czym myśli Pychu?
2: Bo to jest postać bajki i jest wiele takich postaci, tak?
0: Mhm.
2: I to może Zygzak McQueen?
0: Nie, nie chodzi o Zygzaka McQueena. Nawet nie byłeś blisko, stary, ale możesz dzwonić jeszcze raz i spróbować swojego szczęścia raz jeszcze. Nie chodzi o Zygzaka, ale chodzi o pewne postacie takie niesamochodowe, malutkie, określonego koloru. Tyle wam powiem jeszcze. 321-321-777 to jest numer telefonu tutaj do mnie, prosto do studia, no to odbieram kolejny telefon. Halo, jak masz na imię?
3: Dzień dobry, Ania. Czy to chodzi o Smurfeczkę?
0: Nie, ale jesteś w tej bajce, chodzi o dokładnie Smurfy i chodzi o takiego jednego pana Smurfa. Już podpowiedziałem jeszcze mocniej. No dobra, no to ostatni strzał. Halo, jak masz na imię? Halo.
4: Kamil, siema.
0: No cześć Kamil, no to o czym myśli Pychu? Strzelaj.
4: Czy to jest klakier?
0: Nie, niestety nie o to chodzi. Słuchajcie, rundę pierwszą kończymy. Do rundy drugiej podpowiem, że chodzi o takiego Smurfa, no, który nie jest za bardzo lubiany, no bo ma taki ciężki dość charakter. Runda druga za moment.
1: O czym myśli Pychu?
0: A to nowość od grupy Meduza, którą usłyszycie na Sunrise Festival. Razem z Khalidem nagrali numer Weekend.

0: Trochę kurzu musiałem zetrzeć, ale się udało przypomnieć wam ten numer. Toka's Miracle, taki klasyczek w Meloradio, to Fragma. 15 minut, tyle zostało nam do 21, a moje pytanie wciąż jest aktualne.
1: O czym myśli Pychu?
0: No właśnie, a wyszykujcie numer telefonu 321-321-777 do zgarnięcia są skiety Meloradia. No i ja myślę dzisiaj o postaci z bajki, o takiej postaci, których akurat w tej bajce, o której myślę, jest dużo. No i ustaliliśmy już, że chodzi o Smurfy. No i teraz pytanie, o którego Smurfa mi chodzi? Jest on taki, no nie za zbyt zawsze chyba lubiany przez swój charakter. No to odbieram z tej linii. No to siemano, jak masz na imię?
2: Cześć, Krzysiek.
0: No cześć, Krzysiek. No to o czym myśli Pychu?
2: No ważniaku, a o kim innym?
0: Nie, niestety nie, nie chodzi o ważniaka. Chodzi o jeszcze innego Smurfa. No to odbieram z tej strony. Halo, jak masz na imię?
3: Piotrek.
0: No cześć, Piotrek. To o czym myśli Pychu?
3: Pychu myśli o Marudzie.
0: No dokładnie tak. Słuchaj, jeżeli ty byś był Smurfem, to jakim?
3: Myślę, że ja bym był chyba ważniakiem jednak.
0: O, dobrze, ostro gramy. No to słuchaj, panie ważniaku, skiety Meloradia w tym momencie lecą do ciebie.
3: Dzięki wielkie.
0: No to ja będę Smurfem, który gifty rozdaje. Mi się to podoba.
1: O czym myśli Pychu?

0: To grupa Jubel i Ocean House w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, to jedna z naszych nowości. A polskie drużyny walczą o Ligę Mistrzów. Lech Poznań i Górnik Zabrze robią co mogą, choć na razie nie wygląda to dobrze. Lech Poznań przegrywa z Orchus 0-3, co oznacza, że w dwumeczu mamy na razie remis i kończy się regulaminowy czas gry. Oj, może być ciężko, a Górnik Zabrze przepiernicza z Fenerbahce 0-1 i w dwumeczu przegrywa 0-2. A na pewno będziemy patrzeć po 21 na to, co w polskiej piłce się dzieje.
1: A już o 21 zagramy!
0: Ale Farben i René Miller, Body Talk. No i trzymamy kciuki, że nasze polskie drużyny jednak tak nie zawalą nam tego wieczora. Jak to będzie wszystko wyglądało, to sprawdzimy po 21 i fajnie pogramy.

0: autopromocja. Sunrise Last Minute z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. Afrojack, Hardwell, Scooter, Meduza, Rehab, Urzel i wielu innych DJ-ów na jednej imprezie. Wbijaj na meloradio.pl, napisz, na którego DJ-a czekasz najbardziej i dlaczego, i baw się z naszą ekipą na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu. Autopromocja. Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
0: Po reklamie. Idę. Idę w Melo.
3: No i już 21 jest na zegarach. Wysłuchacie Melo Radio, czyli dokonaliście najlepszego możliwego wyboru na ten wieczór. Dlaczego? No to wam udowodnię. No między innymi w tej godzinie sprawdzimy, jakie polskie jedzenie lubi Armin van Buuren. No i fajnie zagramy.
0: Melo Radio. Idę w Melo.
3: LMFAO i Party Rock Anthem. To za moment, to zaczynają Ale Farben i René Miller. Ich Body Talk na sam start. Tu Pychu, siemano.

0: Marlon Hofstadt. To I Like w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, 16 minut po 21, a w ostatnie dwa weekendy naprawdę dużo się działo w belgijskim Boom. Odbył się Tomorrowland. Mogliście setów prosto z Belgii słuchać na żywo na antenie Melo Radia. Cały czas możecie wracać do tych wspomnień, które tam były. Zaglądajcie na nasze sociale, a ja mam tych wspomnień naprawdę dużo, bo udało mi się pogadać z wieloma artystami, między innymi z Arminem Van Burenem. No i zapytałem go, czy jak jest w Polsce, a często u nas bywa, to czy próbuje jakichś polskich dań?
1: I think I've tried some Polish food in the past.
2: Pierogi?
1: Yes, I think so.
0: No i Armin powiedział, że próbuje polskich dań, no właśnie, między innymi pierogów. Więc jak będziecie chcieli go gdzieś zaprosić, to już przynajmniej wiecie na co.
3: Hey guys, what's up? This is Armin Van Buren. Witajcie, Armin, idę w

za mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Znacie to i kochacie. On the Move to Lizzo T. Friska w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo. Za chwilę zupełna nowość od Joela Corego się pojawi. 21:30 na zegarach. Pychu z tej strony. Siemano. No a w Poznaniu to mają oj bardzo długi wieczór. Miało być szybko, łatwo i przyjemnie. No ale jednak duński Orhus nie poddało się. No i z prowadzenia 4-1 w pierwszym meczu Lech Poznań w eliminacjach do Ligi Mistrzów teraz przegrywa 1-4. No i mamy już końcówkę dogrywki. No i kto wie, być może to się skończy w karnych. No a Górnik Zabrze też walczy o Ligę Mistrzów. No i na razie 1-1 remisuje z Fenerbahce. Jeszcze jednej bramki Zabrzanie potrzebują do tego, żeby doprowadzić oni z kolei do dogrywki i być może do karnych. No trzymamy kciuki, że ten wieczór jednak będzie piękny. Panowie, dajcie z siebie wszystko. Liga Mistrzów czeka, no!

Axwell, Ibon, to Whatever Turns You On w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, 16 minut do 22 nam zostało, a tego pana usłyszycie na Sunrise Festival. To już w nadchodzący weekend w Kołobrzegu. Między innymi Axwell zagra, ale będą też James Hype, Urzel, Morten, Oliver Heldens, Sigala, Sony Fodera, Skytech, nasz polski, także DM. Kogo tylko chcecie, macie w line-upie. Całość możecie zobaczyć między innymi na socialach Sunrise Festival, a my mamy dla was karnety last minute, razem z miejscem na polu namiotowym. Meloradio.pl, tam się po nie zgłaszacie, bo to już jest naprawdę last minute, szansa na to, żeby takie karnety zgarnąć. Meloradio.pl, tam znajdziecie szczegóły.

Ten pan zamykał tegoroczny Tomorrowland w Belgii, w miejscowości Boom, Martin Garrix. No i tego numeru nie zabrakło również w trakcie jego seta. Razem z Madonną to Bizarre. Tak gramy jeszcze przed 22 w Meloradiu. No a Lech Poznań zamknął sobie drogę do Ligi Mistrzów. Spektakularna porażka, no trochę kompromitacja. Przegrali poznaniacy 1-4 z duńskim Orchus. No i tym samym już w Lidze Mistrzów nie zagrają. O tę ligę jeszcze walczą zawodnicy Górnika Zabrze, ale u nich też to średnio wygląda. Z Fenerbahce remisują 1-1. No nie jest to najpiękniejszy wieczór dla polskiej piłki. No nie jest.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
0: O reklamie.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

autopromocja. Sunrise Last Minute z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. Afrojack, Hardwell, Scooter, Meduza, Rehab, Urzel i wielu innych DJ-ów na jednej imprezie. Wbijaj na meloradio.pl, napisz, na którego DJ-a czekasz najbardziej i dlaczego, i baw się z naszą ekipą na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu. Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Masz pomysł na startup, ale nie wiesz jak zacząć. 24 sierpnia w Rynie na Mazurach rusza dwudniowe wydarzenie PARP Future Camp. To nie jest kolejna konferencja. To praktyczne forum doświadczeń przeznaczone dla młodych innowatorów. Jesteś studentem? Budujesz pierwszy projekt. To właśnie u nas sprawdzisz z praktykami, co naprawdę działa na rynku. Dołącz do społeczności kampu w social mediach i zobacz szczegóły na parp.gov.pl. PARP Future Camp. Nie bądź widzem, bądź founderem swojej przyszłości.
0: O reklamie.

Polska jest piękna w wakacje. Lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę powinę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze. Na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość.

Spalmy te mosty, aż zostaną zgliszcza. Kopmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

nie znalazły CBS-ie. Wróż bym wiedział, co jutro przyniesie. Bądź schronieniem, gdy wokół trwa pościg.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do